0: Zbigniew Ziobro przebywa w USA. Jest reakcja ministra sprawiedliwości. Utrudnienia na A2, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Ponad 100 przypadków na Kujawach i Pomorzu. Coraz więcej chorych na boreliozę.
1: SK Rock. Raport.
0: 6. Anna Kruszyńska, zapraszam. Jestem w Stanach Zjednoczonych, mówił wczoraj na antenie telewizji Republika. Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa w USA, a ekstradycja z tego kraju jest wymagająca. Były szef Ministerstwa Sprawiedliwości oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu. Tymczasem wystąpienie o ekstradycję Ziobry zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jak to możliwe, że były minister sprawiedliwości w ogóle wjechał do USA, skoro jego paszporty zostały unieważnione w grudniu.
2: Wszystko wskazuje na to, że jeszcze od poprzednich władz Węgier Zbigniew Ziobro otrzymał tak zwany paszport genewski. To dokument, na podstawie którego osoby o statusie uchodźcy w danym kraju mogą podróżować za granicę. Jak podał portal w polityce.pl, Ziobro wjechał do USA na podstawie ważnej wizy.
3: Będziemy żądać wyjaśnienia, jak to się stało, że znalazł się w Stanach Zjednoczonych.
2: Komentuje europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Nie wyklucza, że USA są jedynie przystankiem w dalszej ucieczce, bo Polska ma umowę ekstradycyjną ze Stanami.
4: W Polsce Zbigniew Ziobro nie może liczyć na sprawiedliwy proces, ponieważ tu nie chodzi o żadną sprawę kryminalną, tu chodzi o politykę, tu chodzi o zemstę.
2: Ocenia działania byłego szefa poseł PiS Michał Wójcik. Azyl na Węgrzech miał także Marcin Romanowski, ale ten zapadł się pod ziemię. Umowa najmu jego mieszkania wygasła z końcem kwietnia, teraz stoi puste.
0: Zbigniew Ziobro ma 26 prokuratorskich zarzutów, w tym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Marcin Romanowski 11, w tym o ustawianie konkursów. W obu przypadkach chodzi o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Sama procedura ekstradycji z USA nie jest łatwa. Najpierw prośba jest rozpatrywana na poziomie dyplomatycznym, później amerykański sąd musi zbadać zasadność wniosku, a ostatecznie nawet po zgodzie sądu. Decyzję podejmuje sekretarz stanu USA.
1: To jest raport.
0: Utrudnienia na autostradzie A2. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Wczoraj po południu doszło do wypadku. W pobliżu węzła Wiskitki w województwie mazowieckim zderzyło się 5 samochodów. 3 osoby są ranne. Ruch odbywa się lewym pasem. Coraz więcej chorych na boreliozę. Liczba rośnie z miesiąca na miesiąc. Na Kujawach i Pomorzu w tym roku odnotowano już ponad 100 przypadków. Najwięcej w kwietniu, dowiedział się nasz reporter. Chorobę przenoszą kleszcze, dlatego specjaliści apelują o ostrożność. Ze spaceru można przynieść niechcianego pasażera na gapę. O szczegółach Dawid Olszewski.
5: 118 przypadków boreliozy w kujawsko-pomorskim od początku roku, w kwietniu już prawie 40. Ryzyko przyniesienia kleszcza ze spaceru jest teraz bardzo duże, przyznaje Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy.
6: Pogoda sprzyja namnażaniu się kleszczy w lasach czy na łąkach, więc musimy mieć to na uwadze.
5: Są sposoby, które zmniejszają ryzyko kontaktu z kleszczami w lesie. Najlepiej nosić długie rękawy, długie spodnie, zakryte buty i czapkę.
7: Psiknijmy się repelentem przed wejściem na spacer do lasu, ale tu też zawsze proszę, nie psikajmy na skórę, tylko psikajmy na ubranie.
5: Radzi Beata Piesik z Nadleśnictwa Żołędowo. Kluczowe jest też szybkie sprawdzenie skóry po powrocie i jak najszybsze usunięcie kleszcza.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Blisko 2000 osób w blasku lamp przebiegło ulicami miasta. Za nami 7. edycja szczecińskiego biegu nocnego.
8: Udało mi się zrobić rekord życiowy.
9: Fajna trasa.
10: Kolejna dawka pozytywnych emocji.
11: Jestem po chorobie i to takie moje wstępne bieganie, bo się szykuję do półmaratonu.
12: Bardzo fajnie, super.
13: Udało się pobić życiówkę, więc tym bardziej na pewno na długo w moim sercu.
0: Mówili uczestnicy. Na przedbiegiem głównym odbył się również 3. bieg świetlików skierowany do najmłodszych biegaczy.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Pogoda.
16: Proszę Państwa, powiem wprost. Były zapowiadane właściwie cały czas hydrolodzy mówi, że susza, że potrzebny deszcz. Więc bohatersko w piątek umyłem samochód, wczoraj umyłem okna i już nadciąga gigantyczna chmura deszczowa z Niemiec. Dziś zahaczą o krańce zachodnie, w godzinach popołudniowych być może dotrze do Łodzi, do Warszawy, nawet z burzami, możliwe opady deszczu również jutro, więc nie trzeba dziękować.
17: Bardzo dobrze, naprawdę niech wreszcie popada, bo ja wyglądam za okno cały weekend, myślę sobie chociaż kropeleczkę.
16: Ja też
17: poproszę.
16: Wyglądałem, nic nie
17: może
16: widziałem, więc umyłem.
17: Kropeleczki, no i nic.
16: Wszystko co najgorsze nadciąga z Niemiec, burza, Tusk.
14: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Eskarok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskarok.
12: A dzisiaj będziemy Państwo wystrzałowe osiemnastki pytać, na których byliście albo takowe robiliście.
17: Ja pamiętam, Wojtek, pomimo tego, że sobie z nas dworujesz na naszej grupie o 22, że starszyzna śpi, ale ja pamiętam.
16: Aniu, co u Ciebie?
0: My trzymamy kciuki za ósmoklasistów. Dziś rozpoczynają trzydniowy egzamin.
12: Anka to jeszcze przed osiemnastką, nie?

0: Oj, drodzy Państwo, dzisiaj o osiemnastkach z Państwem bardzo chętnie porozmawiamy, ale powód zaskakujący tej rozmowy o osiemnastkach.
1: No właśnie, bo na Śląsku śmiecenie to ludowa tradycja związana z osiemnastymi urodzinami, polegająca na robieniu bałaganu na podwórku solenizanta. To jest ciekawe, ja się w sumie bardzo cieszę, że nie byłam na Śląsku w tym czasie, bo potem weź to sprzątaj.
2: Mhm. Mówicie o śmieceniu, a rozmawiamy o tym dlatego, że dziś celebrujemy tak zwany dzień bez śmiecenia.
0: Otóż to
2: jest punkt wyjścia.
0: Dzień bez śmiecenia, czyli na Śląsku dzień bez osiemnastek.
1: No, czyli...
2: Dobrze, że dzisiaj poniedziałek.
1: Dobrze nam idzie. Dobrze nam idzie fakt, że dobrze, że mi nie robili bałaganu na podwórku, ale za to zrobili mi niezły bajzel na chacie na osiemnastkę. To jest inna sprawa.
2: Jest taka szefera, bo w ten weekend na Wilanowie w Warszawie, tak, przed pałacem, tym słynnym w Wilanowie, gdzie zwykle nie można imprezować, nagle się była jakaś wielka impreza elektrotechno.
0: Tak.
2: Zostało kupę śmieci i zniszczyli trawnik. I podobno ci bogaci ludzie tam się bawili.
0: Ci bogaci ludzie?
1: Ci bogaci.
2: Od parkomatów i tak dalej.
0: Och, ty naprawdę on też?
2: No, tak, słyszałem.
0: Tak śmieci po prostu, wiesz?
2: Tak, bo to
0: paczki. Tyle mam paczek, ale faktycznie jest jakaś aferka, bo potem okazało się na drugi dzień faktycznie ten plac wyglądał fatalnie. Celebryci, którzy byli, chwalili sobie tą imprezę dzień wcześniej i na następny dzień pisali już,
2: że... W nocy nie było widać.
0: Oj, no dobra, sorry, trochę zrobiliśmy bałaganu. Także dzisiaj, drodzy Państwo, dzień bez śmiecenia.
1: Ale to nie była osiemnastka, jak rozumiem.
0: Nie
1: tylko
0: była.
1: To po prostu była impreza. Ty pamiętasz, kiedy swoją osiemnastkę?
0: No właśnie, wiesz, no do pewnego momentu pamiętam, było znakomicie.
2: Ja też pamiętam, później wam opowiem, teraz czas na Państwa.
0: Drodzy Państwo, bo ja jeszcze nie wiem, o czym wy dzisiaj opowiadać nam będziecie. Na jakich osiemnastkach byliście, albo chcielibyście być może być? Jakie osiemnastki organizowaliście, a na jakich byliście tylko gośćmi? Jedno jest pewne. Jest takie w Polsce jedno fantastyczne miejsce, w którym warto osiemnastkę zrealizować.

0: zegarem. 6 na 9 w SRO. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Co to było? Skąd ty bierzesz takie rzeczy?
2: Bo... Radia Maryja.
1: Jest jakiś absolutny hit, naprawdę. Dobrze, że mi już 18 nie grozi. Natomiast w związku z tym, że SK Rock dobrze rokuje, to będziemy żyć. Evanescence, Who Will You Follow?
2: A za ciebie to się pomodlimy, Kądziusz.

0: Reklama.
1: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
0: Reklama.
2: SK Rock. Najlepsza klasyka rocka.
3: The Beatles. Nirvana.

0: Dzisiaj razem z Państwem wspominamy sobie imprezy osiemnastkowe. Te, na których byliście, te, które najbardziej Wam zapadły w pamięć, albo przewrotnie, właśnie w ogóle nie zapadły w pamięć.
1: No i dzwonicie do nas i wzwaniacie się na naszego Messengera.
2: Z perspektywy czasu widzę, że ja tu mógłbym napisać książkę pod tytułem Sławetne osiemnastki, których nie pamiętam.
3: No.
1: Ja rozumiem, że to nie chodzi o wiek, wbrew pozorom, tylko o to, że te osiemnastki były tak wystrzałowe, że do pewnego momentu człowiek kojarzy, a potem już jakoś nie.
3: Czekaj, to jest ten moment, kiedy ty miałaś opowiedzieć o swojej osiemnastce, dobrze
1: moja
3: pamiętam?
1: Moja osiemnastka była spoko, natomiast sławetną osiemnastką była osiemnastka mojego brata, która lekko wymsknęła się w pewnym momencie spod kontroli. Myśmy mieszkali na wysokim parterze i pamiętam, że jakoś tak w ogóle ludzie się skrzyknęli, że jest impreza. I tych ludzi weszło bardzo dużo, część z nich wchodziła przez balkon i to jakby to zapamiętałam, że myślę, ale zaraz, dlaczego ci ludzie wchodzą przez balkon? Bo jakoś tak mieli tak zwaną ułańską fantazję, więc część wchodziła przez balkon, część wchodziła drzwiami normalnie, a potem to, co pamiętam, to to, że kolega mojego brata ciął tort nożyczkami, bo taką miał też ułańską fantazję i to była naprawdę dosyć gruba impreza. Chyba wpadła policja i żeby było śmiesznie, moja mama też była na tej imprezie i otworzyli ją. Mówię, no ale co, panowie, no przecież syn ma 18, już normalne.
4: Ach, te dzieci zdanych rodziców.
3: Dokładnie. My się zamknęliśmy w pokoju sami z rodzicami, wiesz, zmuchnęliśmy świeczki i takie to były nasze 18.
4: A się po amerykańsku, jak American Pan.
1: Światowo. Ale naprawdę, przepraszam bardzo, co ma do ten, co ma do tego, że się rodzice. Kogoś zna, no. Że rodzic ja jest znany,
3: to
1: żeby panować?
3: Wojtek jak zwykle atakuje.
1: To chyba się jakoś nie klei.
3: Pan Wojtek jak zwykle atakuje, ale mnie też atakują.
5: Dzień dobry. Jana Konrada to egzorcyzm proponuje, ale dobry, skuteczny.
6: Idź się wyspowiadaj z tego pomysłu.
7: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: Nowe w redakcji musi być teraz ze sobą pogodzić, a z raportem Męski Rok już teraz na Państwa czeka Ania Kruszyńska.
1: SK Rok. Raport.
2: Zapraszam. Zawodnik jest w stanie ciężkim, ale stabilnym. To po wypadku, do którego doszło wczoraj wieczorem w Gnieźnie podczas żużlowego meczu miejscowego startu ze Śląskiem Świętochłowice. Patryk Budniak i Leon Szlegiel rywalizowali o lepszą pozycję. W pewnym momencie szczepili się motocyklami i z impetem uderzyli w bandę. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, a więcej informacji na ten temat o 7.
1: To jest raport.
2: Szarpał za ogon i drażnił konia. Zwierzę w odwecie kopnęło agresora, a ten upadł na ziemię. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie w Łódzkiem. Mimo braku zgłoszenia policja reaguje i poszukuje agresora.
3: Nie wpłynęło żadne oficjalne zgłoszenie w tej sprawie, a funkcjonariusze nie podejmowali tam interwencji. Obecnie policjanci ustalają tożsamość mężczyzny widocznego na nagraniu, które pojawiło się w sieci.
2: Mówi Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Dziś rozpoczyna się 3-dniowy egzamin ósmoklasisty. Będzie więcej czasu na napisanie, ale za to szerszy zakres lektur na polskim i więcej zadań otwartych na matematyce. We wszystkie 3 dni egzaminy będą rozpoczynać się o 9:00.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: SK Rock Sport.
2: FC Barcelona górą w El Clasico i pewna obrony tytułu. Duma Katalonii wygrała na Camp Nou 2-0 z Realem Madryt. Królewscy stracili szansę na dogonienie Barsy, która po ostatnim gwizdku mogła rozpocząć świętowanie drugiego z rzędu i trzeciego w ostatnich 4 latach Mistrzostwa Hiszpanii. Miniaturowe puchary dla członków najlepszej drużyny odebrali Robert Lewandowski, który wszedł na ostatnie 13 minut i Wojciech Szczęsny, który mecz obejrzał z ławki. Alurą CMC Warta Zawiercie z pierwszym w historii Mistrzostwem Polski. W decydującym w piątym meczu siatkarze z Zawiercia pokonali broniącą tytułu Bogdankę Luk Lublin 3-1, triumfując w całej serii 3-2. To nie koniec sezonu dla Warty, która rusza jeszcze z przygotowaniami do turnieju Final Four Ligi Mistrzów.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9.

0: mówisz, ale ekstra.
1: Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy o różnych sprawach, między innymi wspominamy sobie imprezy osiemnastkowe, które doskonale zapamiętaliście, albo których nie chcecie wcale pamiętać, a jakoś to do Was wraca, no ale też rozmawiamy o rzeczach takich jak na przykład słynne atrakcje turystyczne.
2: Dawaj.
1: No. Ja mam Wam opowiedzieć?
2: Tak. Dawaj, proszę.
1: Bardzo.
2: Bo Asia się potem odniesie do tej ostatniej, ale na razie nie będę jeszcze uprzedzał faktów.
1: Wcale nie Louvre i nie Koloseum, jak się okazuje. Zestawienie 10 najlepszych tak zwanych atrakcji świata stworzono na podstawie milionów opinii użytkowników takiej aplikacji TripAdvisor. To wszystko w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Pod uwagę brano m.in. oceny, jakość i szczegółowość recenzji i mamy pierwszą piątkę.
0: Mhm. No
1: Cayman Crystal Caves, czyli jaskinie na Karaibach. Nie byłem. Empire State Building.
2: Nie byłem.
1: To taki wielki budynek w Nowym Jorku, gdyby ktoś się nie zorientował. Ogrody nad Zatoką w Singapurze.
2: Aha, nie byłem.
1: Bazylika Sagrada Familia, która cały czas jest w budowie, no to co będę zwiedzał. No i wygrywa, proszę Państwa, zupełnie niespodziewanie. To chyba tak po prostu modne się stało w ostatnim czasie. Królewski jacht Britannina. Brytania
0: stoi w Livorno, daj spokój.
1: Brytania, dawniej jak królowa Elżbiety II.
0: I on stoi w Leith, w porcie w Leith, w szkockim porcie w Edynburgu. I słuchajcie, ja tam byłam ostatnio, ja mam problem z tą Brytanią, bo ona jest wiecznie gdzieś schowana i to jest po prostu szlak mnie trafia, bo akurat wzięłam znajomych ostatnio do Edynburga i mówię, chodźcie, znajdziemy tę Brytanię. I co? I guzik z pętelką. I przysięgam, że ją mam jej znaleźć.
2: No to będziemy jej szukać, wygrała łódka. Jednym słowem, Polacy wyrobili sobie już zdanie na ten temat.
3: Łódź, kurwa. 6 na 9. SCO.
4: Reklama.
3: Porachunki osobiste. SCO.
5: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
6: W każdą sobotę o 7:00. SCROK.
5: W SCROK.
3: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00. W SCROK.
5: Konrad Olszewski. Zapraszam.
7: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
3: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.
8: Aerosmith i Youngblood.

0: Dzisiaj mamy dzień bez śmiecenia, a na Śląsku śmiecenie to ludowa tradycja związana z 18 urodzinami, że wtedy podobno robi się bałagan na podwórku solenizanta. Pewnie na niejednej 18 byliśmy, która wielkim bałaganem, żeby nie powiedzieć nawet gorzej, na B się skończyła.
1: No, nas akurat, ja właśnie mówiłam chłopakom przed chwilą, że myśmy z moim bratem przebalowali całe liceum. Przebalowaliśmy u nas w domu rzeczywiście i to jakby już nie były nawet 18, tylko po prostu randomowe imprezy, których na przykład jedny raz mi wynieśli wszystkie klamki z domu. No i nie wiem do dzisiaj dlaczego, komu były potrzebne te klamki. No, do czego?
0: Miałaś złote, to wynieśli.
1: Nie, co to jest zwykłe, takie normalne, blokowe, ursynowskie klamki.
0: Takie ci wynieśli? A to było w tych czasach, że to po prostu brakowało wszystkiego, komuś brakowało. Wiesz, że mam znajomego, uwaga, który, nie wiem czy mogę to powiedzieć, no, w pociągu lata temu zakosił taką maluteńką umywaleczkę, które było w kiblu.
1: No co ty mówisz?
0: W blokach łazienki były tak małe, że żadna inna umywalka się nie mieściła. Słuchaj, do dzisiaj ją ma, przysięgam.
1: Ktoś prawdopodobnie do dzisiaj ma moje klamki.
2: Mhm. No, może razem. Może kombatują je w jednym mieszkaniu.
0: Drodzy Państwo, jak wasze osiemnastki?
3: A propos osiemnastki, to swoją pamiętam dosyć bardzo dokładnie, bo dwa dni temu minęło 30 lat, odkąd byłam. No i nie zapomnę jednej rzeczy. Z racji tego, że ten maj był taki wtedy dosyć chłodny, więc w sali, w której odbywały się moje urodziny, na podłodze no, zrobiło się troszeczkę tak, nie to, że błotnawo, no, ale taki pewien nalot został skórzu i wilgoci. I pamiętam, jak dziś miałem taką białą koszulę, czy jasną koszulę, jasne dżinsy i jak to w tamtych czasach, to wiadomo, wszyscy próbowali uczyć się breakdance'a, więc w trakcie tańca zacząłem stawać na rękach i nagle jak się ręce mi omsknęły, runąłem na glebę i tak jak stałem, tak ta część podłogi brudna była na mnie, a na podłodze była część czysta po mnie, także to jedyne, co pamiętam najbardziej z tej mojej osiemnastki.
2: A w tle leciało, mój jest ten kawałek podłogi.

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: No to u mnie. Katarzyna Cilman z dumą odsłania nieogolone nogi i strofuje burzących się internautów. Nie muszę się zmieniać. Ależ oczywiście, pani Katarzyno, każdy może sobie zapuszczać, co sobie chce. Ja na przykład kiedyś zapuszczę sobie brodę i będą do mnie mówić, panie Włodku.
2: Czekam. Fabiański pozamiatał parkiet Tańca z Gwiazdami. Nie wiem, jak to zrobiłeś. Ja zazwyczaj biorę miotłę i może to jest tajemnica sukcesu.
3: Część studentów oburzona jest fagatą na juwenaliach częstochowskich. W Bożym Mieście szatan wygrał tę bitwę, piszą między innymi. Jasnogóra już się szykuje.
4: Ojcze wielebny, opatrzcie mury, bramy trzymajcie zamknięte. Na rany Chrystusa, bramy trzymajcie zamknięte.
5: To jest jakaś porażka.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Joanna Ziętarska.
1: To jest naprawdę kawał bardzo ładnego, poważnego samochodu. Tam się dużo w środku zmieniło, przede wszystkim w tej BMC 7. Jest jeden wielki telewizor.
7: Łukasz Bąk.
8: Każde koło przy prędkości maksymalnej będzie kręciło się z prędkością 10 200 obrotów na sekundę.
7: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
9: Drifterzy! To wy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
7: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
10: Autopromocja. Reklama. Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
7: Reklama. Eska Rock. Eska Rock. Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście od dawna. Kings of Leon.

0: My Chemical Romance. Psalm 41. Faith No More. To jest Deska Rock.
1: Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych. Co zrobią polskie władze? Tragiczny wypadek podczas zawodów w Płocku. Jest śledztwo prokuratury. Będzie więcej czasu i szerszy zakres lektur. Dziś startuje egzamin ósmoklasisty.
2: Deska Rock. Raport.
1: 7.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Wiele miesięcy na Węgrzech, teraz przyszłość za oceanem. Zbigniew Ziobro uważa, że jego potencjalna ekstradycja do Polski będzie wymagająca. Były szef resortu sprawiedliwości powiedział na antenie telewizji Republika, że do USA przyleciał w sobotę i korzysta z dokumentów związanych z przyznanym mu azylem. Ziobro konsekwentnie podkreśla, że nie uciekł z Polski. A co zrobią polskie władze? To sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
3: Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Ziobrze opuszczenie Budapesztu. Warto przypomnieć, że pod koniec 2025 roku polskie władze unieważniły byłemu ministrowi sprawiedliwości polski paszport. Żurek zadeklarował też, że niezwłocznie wystąpi o ekstradycję Ziobry. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że miało informację o tym, że Ziobro jeszcze na Węgrzech składał wniosek o otrzymanie dziennikarskiej wizy od Amerykanów. Łącznie polska prokuratura zarzuca Ziobrze popełnienie w sumie 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Polski sąd nadal nie rozpatrzył wniosku o wydanie za Ziobrą europejskiego nakazu aresztowania.
2: To jest raport.
1: Jest śledztwo prokuratury. To po tragedii, do której doszło w sobotę podczas Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych w Płocku. W wyniku zderzenia skuterów zginął 18-latek.
4: W trakcie zawodów zderzyły się dwa skutery wodne. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety pomimo reanimacji życia jednego ze sterników nie udało się uratować.
1: Drugi sternik, który brał udział w zderzeniu, nie doznał poważnych obrażeń. Sprawą zajmuje się płocka prokuratura. Śledczy przesłuchali już kilkanaście osób. Zabezpieczyli też pojazdy, dokumentację i nagrania. Dziś startuje trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Jest kilka zmian w porównaniu z poprzednimi latami.
5: Co się zmienia na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty?
6: Dłuższy czas pisania egzaminu, język polski 150 minut, matematyka 125 minut i język obcy nowożytny 110 minut. To około 25% więcej niż w latach poprzednich. Więcej materiału, przede wszystkim chodzi tutaj o lektury, które zarówno od klasy czwartej aż do klasy ósmej obowiązują. Trochę trudniejsze zadania z matematyki, więcej tych zadań otwartych.
1: Z Marią Łazuką, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki. Do egzaminu przystąpi blisko 400 tysięcy uczniów w całej Polsce.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: W weekend pas startowy poznańskiego lotniska zamienił się w pole golfowe. W nocy zawodnicy musieli posłać świecącą piłeczkę jak najdalej, a najlepszy z nich uzyskał wynik 395 metrów. Taka impreza na lotnisku to ewenement na skalę światową, mówią organizatorzy.
7: Wykorzystujemy kilkudziesięciominutową przerwę między poszczególnymi startami i lądowaniami samolotów i w tym właśnie czasie będą rywalizowali golfiści.
8: Naprawdę były niesamowite emocje. Myślę, że ta adrenalina troszeczkę dodała prędkości, dystansu. Otoczenie było fantastyczne.
9: A jakoś specjalnie się przygotowywałeś do tego konkretnego wydarzenia?
10: Raczej rutyna. Nasze główne zawody ruszają dopiero w poniedziałek. Tutaj rozgrzewkowo, trochę bardziej rekreacyjnie, no ale wciąż jednak ten ząb sportowy był.
1: A z Marcinem Wesołkiem z poznańskiego lotniska, także zwycięzcą Dawidem Szinto, rozmawiał Dominik Rutkowski.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Pogoda.
13: Zaczynamy dzień od temperatur już takich przyzwoitych. 9 w Olsztynie i w Białymstoku, 11 stopni w Warszawie, Łodzi, Kielcach i Krakowie. I tak jak wspominaliśmy, wszyscy tęsknią za opadami deszczu i one rzeczywiście powinny się pojawić. Już przemierzają przez Niemcy i będą się pojawiały najpierw w zachodniej
14: Polsce. Znowu ci Niemcy.
13: No, co zrobisz?
15: Przemarsz deszczu.
13: Jest eine kleine chmura.
14: No, dokładnie, jest eine kleine chmury, będzie duży deszcz.
13: No i całkiem spora burza też może się pojawić dzisiaj nad Zieloną Górą, Szczecinem, później w okolicach Łodzi. Wieczorem być może ten deszcz dotrze do Warszawy i do Lublina. Jutro ta sytuacja ma się powtórzyć. Przy okazji burz znów będzie pewnie wietrznie i niebezpiecznie.
15: Jedyne miejsce, w którym mam nadzieję, że nie będzie padać w weekend, to jest Zielona Góra.
14: Tak, bo o festiwalu w Zielonej Górze Państwu jeszcze opowiemy, ale póki co, skoro tych Niemców zahaczyłeś za przeproszeniem, to 31 lat temu dokładnie premierę miał film Młode Wilki. Z tego filmu dowiedziałem się, w jaki sposób do Polski trafia niemiecka motoryzacja.
16: Niemiec już nie lubi swojego wozu. Chce się go pozbyć i kupić nowe, ale nowego nie stać. Dzwoni więc i prosi, aby mu zginęło.
11: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: 6 na 9.
19: 6 na 9.
18: Dziętarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w SC Rock.
15: No i to słynne powiedzenie, że Niemiec płakał jak sprzedawał.
14: No dokładnie. Pod kocem trzymał do kościoła, tylko jeździł.
15: To.
13: Przy okazji dzisiaj rozmawiamy, proszę Państwa, o osiemnastkach, o imprezach osiemnastkowych, których nie możecie zapomnieć albo których nigdy nie zapamiętaliście.
14: Co w raportach?
1: Nie wiem, czy Karol Adamski skończył 18 lat, ale ponownie jest bohaterem Legii.

0: Kołysankę dla nieznajomej. Poznałem kiedyś taką jedną nieznajomą, no i dzisiaj się już znamy od 20 paru lat.
1: Waszej kołysanki? No dobra, przepraszam, nie wchodźmy w te sprawy. O 18 dzisiaj najbardziej wystrzałowych. Ja szczerze mówiąc chyba najbardziej zapamiętałam 18 mojej córki. Mhm. Wszystkie 18, które odbyła w tym czasie, ponieważ moje dziecko jest do dzisiaj zresztą takim dzieckiem bardzo retro i spokojnym i ona jest taka, raczej, że ona jest taką domatorką. Ja powiedziałam sobie: dziecko, baluj, błagam cię, baluj. Po prostu to jest ten moment, kiedy naprawdę musisz chodzić na imprezę. Kiedyś trzeba pochodzić na imprezę, ale ponieważ wiedziałam, że ona się będzie cykać z powrotem, więc się zobowiązałam, że przywiozę ją z każdej osiemnastki, na którą pójdzie, że pojadę po nią samochodem i oczywiście efekt był tego taki, że cały rok miałam przychlapane, przysięgam, słuchajcie, trzecia w nocy, czwarta, nieważne, matka się pakowała do samochodu i rozwoziła całe lekko podchmielone towarzystwo, po prostu oczywiście abstrahując tego od mojej córki, to jeszcze wszystkich innych rozwoziłam po domach. Tak wyglądały osiemnastki.
2: No dla mnie już chyba nie starczy czasu antenowego.
1: Przepraszam.
0: Dawaj, Wojta.
2: Ja pamiętam, że byłem tym głupkiem, który zrobił sobie prawo jazdy i powiedział: tak, lubię jeździć samochodem, więc będę jeździł na osiemnastki autem i odwoził ludzi.
0: Co za głupek.
2: Jezu, co się nasprzątałem, ten samochód na 5 rano.
0: To umówmy się, drodzy państwo, że słuchacze pojawią się na antenie Eski Rock za parę chwil. Ja też jedną bardzo szybką historię. Moja żona w czasach swojej młodości spotykała się z młodszymi od siebie facetami i na osiemnastkę swojego byłego chłopaka postanowiła zabrać mnie. Jej brat do mnie zadzwonił i mówi: słuchaj, no chciałabyś na osiemnastkę, ty jesteś takie ciacho, wiesz, żeby tam po prostu im wszystkim buty pospadały. Idź z nią na tą osiemnastkę i poszedłem.
2: I wróciliście razem?
0: I wróciliśmy razem.
2: Pajak i FIFA.
1: No, tak było.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: To ja rozumiem, jak mówisz, że ciche dni, to masz tym kolegą.
1: Wiesz co, bardzo do niego pasuje ksywa FIFA Rafa. No. Taki kądzie FIFA Rafa.
0: Ale chciałem powiedzieć, że też pojechałem samochodem na tą osiemnastkę. Położyłem z tyłu na siedzeniu, utuliłem, kocykiem przykryłem. Tak było, tak się zaczęło.
2: Kolegę.
0: A po latach. Drodzy państwo, nowych Stonesów państwu gramy. In the Stars, tak nazywa się ten numer. Od niedawna ich mamy, cieszymy się. Czekamy na nowy krążek, nową płytę.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Metallica, znakomity numer w Esterok. Drodzy Państwo, mamy dla Państwa też znakomitą propozycję nie do odrzucenia.
1: Bo w związku z tym, że rozmawiamy sobie dzisiaj o osiemnastkach, postanowiliśmy też przyjść z prezentem.
2: No o, pewnie, dobrze. Że tak. Przecież błagam Cię, nie przychodzi się tak zupełnie z pustymi rękami. W związku z tym mamy dla Was CD Foo Fighters, Your Favorite Toy.
1: Tak jest. A w związku z tym, że żeby taką płytę zdobyć, taką ulubioną zabawkę Dave'a Grohla, no to trzeba po prostu ruszyć szarymi komórkami i wziąć udział w tak zwanych kartonach Eski Rock.
0: Czyli wytłumacz, to są takie dźwiękowe kalambury, że Państwo tak. składacie dźwięki do kupy za przeproszeniem i odgadujecie hasło.
1: Tak, w dużym skrócie każdy z dźwięków oznacza osobno co innego, a razem tworzą jedno konkretne hasło. No i Państwo musicie zgadnąć, co autor miał na myśli.
0: To jeszcze dopytam tylko, zdradzamy kategorię na przykład?
1: Może poczekajmy.
0: Poczekajmy? Okay,
1: to nie jest kategoria. Poczekajmy, to nie jest kategoria.
0: Całe życie czekam na niektóre rzeczy, które się pewnie nie wydarzą do końca mojego życia. Drodzy Państwo, Messenger Eski Rock do Państwa dyspozycji. Tam zbieramy głosówki, prawda?
1: Tak jest, dokładnie tak. Prezentacja pierwszego dźwięku teraz.
0: Ale to jest zaskakujące.
2: No, ja się kręcę.
0: To nawet ja, znając hasło, nie wiem do końca, o co chodzi autorowi.
1: No. Gitara?
0: Gitara. No to raz jeszcze, drodzy Państwo, no, Messenger Eski Rock. Pamiętajcie, że do wzięcia, do przygarnięcia, do przytulania Foo Fighters płyta.
3: 6 na 9 w Esce Rock. Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
4: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
3: Escaro Contour prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
4: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
3: Wejdź na eskarok.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to Ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
4: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
3: Autopromocja.
5: Eskarok. Raport.
6: 7.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Utrudnienia na autostradzie w kierunku Wrocławia między węzłami Opole Zachód i Brzeg na wysokości miejscowości Sarny. Samochód ciężarowy wjechał w bariery energochłonne. Nikt nie został ranny, ruch jest zablokowany.
5: To jest raport.
6: Jest stresik, mówią ósmoklasiści. Przed nimi egzamin kończący 8 lat nauki. Startuje już dziś.
7: Jest trochę stres, głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższą.
8: Jest trema przed egzaminem?
7: Lekka jest. Obawiam się lektury, jaka może być.
9: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
10: Stres i w sumie podekscytowanie, bo jestem ciekawa, co znajdzie się na tych egzaminach.
11: Chciałabym się bardzo dostać do wymarzonego liceum, więc mam nadzieję, że jak najlepiej mi pójdą egzaminy.
6: A z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Dziś kierowcy

0: Na stacjach zapłacą za litr benzyny 95 nie więcej niż 6 zł 35 groszy, za benzynę 98 6 zł 85 groszy. Litr diesla z kolei kosztować będzie maksymalnie 7 zł i 3 grosze.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: SK Rock Sport.
0: Być może Karol Adamski, który jest himalaistą, lubi grać w piłkę, ale to Rafał Adamski jest bohaterem Legii. 24-letni napastnik zdobył gola głową w starciu z Brookbet Termalit koło Mieciecza i było to jedyne trafienie w niedzielnym meczu. To jednak piłkarze nie mają już szans na utrzymanie Termalniki, przeważali na boisku, chcąc pokazać się z dobrej strony na koniec swojej przygody z Ekstraklasą. W pozostałych wczorajszych meczach Motor Lublin 4-0 rozbił Wisłę Płock, a w starciu Piasta Gliwice z GKS-em Katowice padł bezbramkowy remis. Bardzo pewne zwycięstwo Igi Świątek w Rzymie w trzeciej rundzie turnieju. Polska tenisistka pokonała Elisabetę Cocciaretto 6-1, 6-0. W 1/8 finału Świątek czeka pojedynek z Naomi Osaką.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: Świętarska, Olszewski, Góralski 6.

0: co idzie lepsze, ale jak to często mamy z Asią, teraz będzie nie o tym, co idzie, a co jedzie, zdaje się, prawda?
1: Tak, to prawda. Poza tym zastanawiam się, czy w Limanowej mogą powiedzieć, że idzie lepsze. Słuchajcie, z ciężarówki tamże w tej Limanowej, przewożącej osad z oczyszczalni ścieków, wylała się część ładunku. No i powodem tej sytuacji było gwałtowne hamowanie kierowcy ciężarówki, który chciał w ten sposób uniknąć wymuszenia pierwszeństwa przy wjeździe na rondo. No i co się wydarzyło, jesteście sobie w stanie wyobrazić, jak przewraca się szambonierka. Śmierdząca maś ochlapała nie tylko ciężarówkę i jezdnię, ale ochlapała też przechodzącą obok kobietę, zaparkowane w pobliżu samochody, elewację budynku i latarnie uliczne. Podobno smród tego badziewia czuć było w odległości kilkuset metrów od miejsca zdarzenia. No i sprzątanie tegoż, nie bójmy się tego słowa, gówna, trwało ponad 3 godziny.
2: Słuchajcie, ale jest taki dziwny przesąd, że wdepnięcie w to już rzeczone gówno, które powiedział Asia, przynosi szczęście. Mhm. No to w Limanowej trzeba grać w totka.
3: 6 na 9. S.O. Reklama. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: Reklama.

0: Nagrody na stół.
1: No właśnie, komu CD Foo Fighters your favorite toy? Bardzo proszę.
2: Jeśli ktoś z Państwa jeszcze będzie miał w ogóle gdzie coś takiego włożyć i odsłuchać. W każdym razie nagroda zacna. Dzisiaj bawimy się w kartony.
0: W samochodach takie, są jeszcze takie
2: czasy, że nie każdy ma. No,
1: ale to prawda, rzeczywiście. Kurczę, to też już to trochę jak winyl odchodzi do lamusa.
0: To prawda.
2: Musimy zacząć rozdawać samochody z wkładem CD.
0: No otóż to. Dobre. Drodzy Państwo, kartony, jak powiedział Pan Wojciech, dzisiaj do wzięcia, czyli tak naprawdę kalambury dźwiękowe. Pierwszy dźwięk brzmiał tak. I posypały się odpowiedzi.
3: Dzień dobry, tu Krzysztof. Chciałem odgadnąć kartony. Matka jest tylko jedna.
4: Cześć, czy to przypadkiem nie chodzi o dzień mamy?
5: Wydaje mi się, że a propos pierwszej głosówki chyba chodzi o Gdańsk. Pozdrawiam.
2: No i teraz tak, dźwięki są dwa, więc tak naprawdę musimy dorzucić drugi. Jedna z osób, która prezentowała tutaj swoje podpowiedzi, była blisko, ale nie powiemy, która.
0: Czyli dźwięk drugi. Kategoria geografia.
1: Teraz już chyba wszyscy wiedzą.
0: I do kupy. Messenger Eski Rok do Państwa dyspozycji. Tam czekamy na Wasze głosówki.
6: Poranne 6 na 9 w Esce Rok.

0: szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Szkoda gadać, odsłona druga w tym tygodniu, bo to poniedziałek dopiero. Arkadiusz uciekł z ukochanym na brazylijską wyspę. Muszę się ukrywać i nie mam co jeść. Pewnie tak jak ja, ma ciche dni z ukochanym.
2: Też masz ciche dni z ukochanym?
1: Tak.
3: Musimy porozmawiać. U mnie z kolei uduchowiona Hailey Bieber twierdzi, że sprzedała markę za $1 miliard, bo to wymanifestowała. Nic nowego. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Asterix też kiedyś już manifestował i powtarzał: jesteś dzikiem, jesteś dzikiem.
2: Proszę Państwa, u mnie z kolei wygrana Gamufola. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Nie pozostawiło widzów obojętnymi, totalne rozczarowanie kontra byliście wspaniali. Nie mam pojęcia, kim jest Gamufol, ale mam pewne podejrzenia, dlaczego wygrał ten taniec z gwiazdami.
3: Dlaczego?
2: Bo był najlepszy.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
5: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Playlista osobista.
12: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
5: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
12: Zapraszam, Michał Cieślik.
5: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Jeszcze dziś specjalna narada w sprawie ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Służby zabezpieczyły teren w raporcie dron z cyrylicą pod Bartoszycami. 50 maratonów w 50 stanach USA, a w roli głównej polski biegacz.
2: Eski Rock. Raport.
1: 8.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Ekstradycja Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych może trwać latami. W resorcie sprawiedliwości jeszcze dziś ma się odbyć specjalna narada w tej sprawie. Minister Waldemar Żurek zapowiada, że Polska w najbliższych godzinach wystąpi o ekstradycję Ziobry. Ziobro, na którego w Polsce czekają zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, w weekend opuścił Węgry i przeniósł się za ocean. Jak teraz mogą wyglądać procedury, to sprawdził Mateusz Gołębiewski.
3: Podobne sprawy między Polską a USA opierają się na obowiązującej między państwami umowie ekstradycyjnej. Zgodnie z nią sprawę prowadzi sąd federalny w USA, który sprawdza m.in. to, czy Ziobro w Polsce może liczyć na uczciwy proces. Były minister sprawiedliwości zna tę procedurę doskonale, bo sam, kiedy pełnił urząd, próbował przekonać Waszyngton do ekstradycji poszukiwanego przez Polskę Edwarda Mazura i ta misja Ziobry okazała się nieskuteczna. Podobne procesy są czasochłonne, a nawet jeśli sąd wyraziłby zgodę, to ostatnie słowo należałoby do administracji amerykańskiej. Ekstradycję musiałby zatwierdzić sekretarz stanu USA Marco Rubio.
2: To jest raport.
1: Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania, przekazała żandarmeria wojskowa, a chodzi o bezzałogowca znalezionego na polu w miejscowości Osieka niedaleko Bartoszyc, około 20 km od granicy z Rosją.
4: Obiekt został zabezpieczony i przewieziony do laboratorium kryminalistycznego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, gdzie poddany będzie szczegółowym badaniom z udziałem biegłych specjalistów.
5: Co te badania będą ustalać?
4: Po prostu będą badane wszystkie jego funkcje.
1: Mówi naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi podpułkownik Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej, która bada sprawę. Mundurowi chcą też ustalić, skąd wziął się ten dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Głośne nie przeciw nielegalnej budowie bazy paliw. Mieszkańcy szczecińskich Podjuch wyszli na ulicę w proteście przeciwko budowie ogromnej bazy paliw w pobliżu ich domów.
6: Żyć w normalnym, czystym powietrzu. Gdzie tu są ekolodzy?
7: Po drugiej stronie jest Natura 2000, tak? To z jakiej racji mają budować zbiorniki paliwa?
8: Dom postawi człowiek, coś tam znajdą, nie tak, trzeba rozebrać. A tu takie niebezpieczne, to jest bomba.
1: Protest odbył się mimo decyzji prezydenta Szczecina o wstrzymaniu wydania warunków zabudowy dla inwestycji. Mieszkańcy obawiają się jednak, że inwestor będzie próbował zalegalizować budowę.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Nazywany jest polskim Forrestem Gumpem. Biegacz ekstremalny Tomasz Sobania rozpoczął wczoraj w San Francisco wyzwanie. 50 maratonów w 50 stanach USA w 50 dni. Jeśli ukończy projekt, będzie pierwszym Polakiem i drugim człowiekiem w historii, który tego dokona. Do tej pory udało się to jedynie amerykańskiemu ultramaratończykowi Dinowi Karnazesowi w 2006 roku.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Pogoda.
10: 50 maratonów w ciągu 50 dni. W ciągu życia jednego nie przebiegnę.
11: To
10: prawda, w sumie.
11: Tak. Ja chyba też nie już. Nie.
10: Proszę Państwa, chociaż wszystko przed nami, nie mówmy nigdy. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o pogodę, no to poranek taki, powiedzmy, że stosunkowo chłodny, na termometrach już teraz około 11 stopni w okolicach Olsztyna, w Bydgoszczy 12, w Warszawie i Łodzi podobnie. W ciągu dnia temperatury wzrosną od 18 w województwie lubuskim, 20 we Wrocławiu i Katowicach, do nawet 23 stopni w Warszawie, ale warto też wspomnieć o tym, że dziś w końcu mają się pojawić opady deszczu, nawet z burzami. Najpierw na zachodzie, potem w centralnej Polsce, później będą się przesuwały na wschód, jutro powtórka z rozrywki i w trakcie tych burz będzie też dosyć silnie wiało.
11: Mhm. I zjeżdża ciśnienie w dół, jak szalone.
12: To prawda, skąd idą do nas te chmury, przypomnij proszę?
10: Z zachodu.
12: Z zachodu.
10: Z Niemiec.
13: Teraz dobrze, wreszcie, bardzo dobrze, drodzy Państwo. I do tej pory mówiliśmy, że z zachodu samo tylko i wyłącznie zło przychodziło do Polski, ale z Niemiec, prawda, dostaliśmy też wiele fajnych rzeczy. Na przykład dostaliśmy znakomitą muzykę formacji Scorpions i nie tylko...

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
4: Czy to było Wind of Change?
5: Tak. Jezu, swoją drogą, jodłowanie to jest po prostu jedna z najbardziej dziwnych rzeczy na świecie.
6: Jodłowanie, czyli śpiewanie na jodle.
5: Aha.
6: Drodzy Państwo, co w raportach, Aniu?
5: To nie tak robię. Tak?
7: No u mnie IMGW i ostrzeżenia przed burzami w 13 województwach.
6: O, ty mi z Niemiec.

0: Słuchaj, zrobiłeś nam dzień dzisiaj tym jodłowaniem, które puściłeś, bo my się cały czas zastanawiamy w ogóle, skąd się to jodłowanie wzięło. To jest dla mnie niebywałe, że w ogóle ktoś wymyślił takie... W ogóle, co to za pomysł
1: Słuchajcie,
0: jest?
1: Słuchajcie, na szczęście Wojtek ma dostęp do internetu i sprawdził. I okazuje się, że jodłowanie powstało w Alpach jako praktyczny sposób komunikacji między pasterzami na dużych odległościach.
0: Aha. A nie mogli po prostu krzyknąć tam, ej, Hans, na przykład, a nie rozumiesz, lo, liru.
1: Ale Hans tak echem to się niosło, pewnie wiecie, Hans. A tak to się troszeczkę jakoś tak melodyjnie układało. A później to ewoluowało.
0: Ja myślałam, że oni być może na przykład pijąc browary robi takie gulu, i że to się stąd wzięło.
1: Tak,
0: że
1: mogliby indyki wołać.
2: Że to bez sensu. Bo przecież można byłoby normalnie zadzwonić.
3: O, kochani, tym Franzlem Langiem, który tak pięknie jodłuje, zrobiliście dobrą robotę. Nazywają go królem Polki jodłowania. A i taką mam historię z niezwiązaną. Parę lat temu byłem na kempingu i koło nas stanęli Francuzi, tylko że stanęli trochę za blisko. Oni nie trzymali się po prostu kempingowych zasad i stwierdziliśmy, że trzeba jakoś się z nimi dogadać, żeby się przesunęli trochę dalej. I co zrobiłem? Wyciągnąłem właśnie telefon, podłączyłem głośnik Bluetooth i puściłem dość głośno jodłującego Franza Langa. Nie potrwało to dłużej jak 30 sekund, jak postanowili, że jednak przyniosą się kawałek dalej na kempingu.
0: To jest jakiś bardzo znany pan jodlarz.
1: No tak, on jest znanym fanem Franza Langa.
0: Drodzy Państwo,
2: ponieważ radio to jest teatr wyobraźni, prawda? Wyobraźcie sobie, że stoicie na kempingu, blisko rozbici są Francuzi.
3: No. O, kochani, tym Franzlem Langiem, który tak pięknie...
2: To tutaj!
4: Poranne 6 na 9. Esce Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No, ktoś powinien jednak kamery tutaj takie online włączyć, żebyście mogli nas zobaczyć.
2: Poważnego grania.
0: Tak było.
2: Violet Grohl.
0: Tak, właśnie, proszę.
2: Tak, Grohl.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
1: witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: Trzy kobiety, trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Jak ta pogoda nam się zmieni, to długi czarny płaszcz i deszcz to będzie to, co będzie nam towarzyszyło przez kilka najbliższych
1: dobrze,
0: dni.
1: Dobrze, niech pada, niech pada, niech pada.
2: Tak, najlepiej w tygodniu, jeśli wypada i w weekend znowu słońce.
0: Otóż to,
1: tak, ale
0: tego się trzymaj.
1: Tylko w Zielonej Górze
2: nie
1: może być
2: to słońce. W całej Polsce niech będzie pogodnie, co niech wszyscy mają.
0: A propos pada, to za moment padnie główna wygrana w naszym szybkim konkursie. To były dwa dźwięki, które złożyliśmy Państwu do kupy za przeproszeniem. A państwo...
1: Dokładnie powiedziałeś, że pada główna wygrana, myślę sobie normalnie, maszyna losująca.
0: Prawda? No. A państwo na to tak.
3: Może Gdańsk Wrzeszcz?
4: Gdańsk Wrzeszcz.
5: Przecież to chodzi o Gdańsk Wrzeszcz, jak nic.
6: Co do kartonów, czy to jest trzy akordy darcie mordy, albo dwa akordy darcie mordy?
0: A ostatnia odpowiedź podobała nam się najbardziej.
1: Tak, to prawda. Tak, tak, jest bardzo nietrafiona, ale jest naprawdę świetna.
0: Oczywiście Gdańsk Wrzeszcz to była poprawna odpowiedź, ale była jedna osoba, która była najszybsza i to była Ania.
7: Gdańsk Wrzeszcz.
0: Mamy to.
2: Mamy to, brawo. Mamy
0: brawo, brawo, Ania. Brawo. Poszło. Proszę, już można.
1: Mógłbyś jeszcze raz ten wrzask, bo on strasznie fajny jest taki.
0: Ale na twoją odpowiedzialność.
1: Dobra.
0: Bierzemy dwie na twoją odpowiedzialność,
1: dobra,
0: jakby coś. Dobra, proszę bardzo.
8: W SROK.
2: A za tydzień zrobimy Wrocław krzyki.
0: To ja już zagram dźwięki. Drugi będzie brzmiał tak.

0: Mówiliśmy o tym, że nadciągają i znów o tym będziemy mówili ustami Ani Kruszyńskiej w raporcie Eski Rok, a chodzi oczywiście o burzę.
1: Eski Rok. Raport.
2: A na początek ostrzeżenia IMGW przed burzami. Alerty pierwszego stopnia dotyczą 13 województw. Zaczną obowiązywać dziś od godziny 14 i potrwają do pierwszej w nocy. Burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Lokalnie możliwy jest drobny grad. Akcja CBŚP na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Funkcjonariusze zatrzymali 14 osób zajmujących się nielegalnym obrotem odpadami. Proceder miał miejsce na terenie jednej z działek w gminie Nidzica. Wcześniej funkcjonowało tam składowisko odpadów przeznaczone do rekultywacji. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kierowania taką grupą, fałszowania dokumentacji oraz przestępstw przeciwko środowisku. Dwóm głównym

0: podejrzanym zostały postawione zarzuty i zostali aresztowani.
1: To jest raport.
0: Południe Wrocławia to nie w korkach. W weekend rozpoczęła się modernizacja wiaduktów na ulicy Gazowej. To dzielnica Brochów. Dziś od rana kierowcy mają problemy z dojazdem do centrum miasta. Dlaczego? O tym w raporcie o 9:00.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: SK Rock Sport.
0: FC Barcelona wygrała El Clasico i broniła tytuł mistrza Hiszpanii. Katalończycy 2-0 wygrali z Realem Madryt i na 3 kolejki przed końcem sezonu mają już nad królewskimi 14 punktów przewagi. Bliżej mistrzostwa Anglii jest za to Arsenal. Kanonierzy wygrali wczoraj z West Hamem 1-0 i utrzymali 5-punktową przewagę nad drugim Manchesterem City. Ten ma jednak do rozegrania jedno zaległe spotkanie. W polskiej ekstraklasie liderem pozostaje Lech. Jego przewaga nad kolejnymi w tabeli Rakowem, Jagiellonią i Górnikiem to 7 punktów. Dziś dokończenie 32. kolejki i ważne spotkania dla środka tabeli. Krakowia podejmie Radomiaka. Wieczorem czekają nas też kolejne tenisowe emocje. Iga Świątek w meczu 1/8 finału turnieju w Rzymie zmierzy się z Naomi Osaką, pracującą z byłym trenerem Polki Tomaszem Wiktorowskim. Panie na korcie pojawią się nie wcześniej niż o 18:00.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: 6 na 9. Ziętarska. Olszewski.

0: Trochę ciekawego się wydarzyło dzisiaj w trakcie programu, bo tutaj kartony nam zaśmiecały, że tak powiem, uwagę przez dłuższą uwagę, ale wracamy do głównego tematu dnia, jakim są doświadczenia osiemnastkowe. A w międzyczasie jeszcze poza anteną zrodził się temat takich różnych doświadczeń na weselach lokalnych. I myślę, że kiedyś zrobimy z tego temat dnia.
1: Koniecznie.
2: Zdecydowanie tak. Nawet Aleksandra przysłała, że jak jesteś nieżonaty albo niemężaty, to gdzie? Chyba zaraz zobaczę, w Danii? Odbywa się taka ceremonia na 25, tak, w Danii, na 25 urodziny, że cię obsypują całego cynamonem.
1: O, to
0: a
1: ładne.
0: Potem wstawiają do piekarnika i jest cynamonka. No.
2: Tak, cynamonka jest, tylko troszkę rodzynek trzeba jeszcze wcisnąć do nosa.
1: A on niezły z niego cynamon. I trzeba wtedy później ten cynamon zlizać. Drodzy Państwo, bo ja już jestem w takim wieku, wiesz, że ja już osiemnastki wyprawiałem także i swoim dzieciom, jednemu tak konkretnie.
2: No ja też.
1: I na tej osiemnastce najpierw zrobionej czy przygotowanej dla rodziny, tam była rodzina i w ogóle, a później była osiemnastka dla przyjaciół w klubie i ja w tym klubie, droga pani, normalnie w takim garniturku stałem i drinki robiłem, nie?
2: O, ekstra,
0: byłeś barmanem
2: fajne.
0: Na tym dancingu.
1: Tak, właśnie tak było.
2: No, widzisz, ja z kolei w zeszłym roku robiłam 25 i to była taka impreza, że ja po prostu, było naprawdę mega.
0: Ja robiłem roczek.
1: A państwo jak wspominacie swoje i nie tylko osiemnastki?
3: Cześć wszystkim, moja osiemnastka odbywała się w małej prywatnej szkole, gdzie mieliśmy taką małą salę gimnastyczną do dyspozycji i dostaliśmy kolumny do używania i puszczaliśmy z nich muzykę i było bardzo fajnie. Miałam trochę stres, jak szłam spać, żeby przypadkiem, bo spaliśmy w szkole tak w ogóle, żeby przypadkiem ktoś nie wpadł na pomysł rzucania tortu, więc tylko krzyczałam, żeby tort schować. A moi synowie wczoraj oświadczyli, że grilla można zrobić na ogródku i wystarczy. Nie chcą imprezy, także no cóż, różne są osiemnastki.
4: Koniec imprezy. Nie ma takiego bicia. Co ty, babaś, robisz, co?
5: Ale osiemnastka.
4: Co jest, osiemnastka? Ty słuchaj, co ja tu mówię. Dziękuję, dobranoc.
6: 6 na 9 w SC Rock. Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: ty, Battle of Mad, za nami, na antenie Skill Rock. Drodzy Państwo, 8 minut, a nawet 7 z małym haczykiem. Do 9, to teraz przeniesiemy się, no może nie do Kolumbii, bo to się działo w Polsce.
1: Nie, wszystko się działo w Polsce, teraz będziemy o kupowaniu samochodu. Obywatel Kolumbii wystawił ogłoszenie o sprzedaży samochodu tu w naszym kraju. Na ofertę odpowiedziało dwóch panów i po krótkiej jeździe próbnej, po negocjacjach podpisali umowę i przekazali panu gotówę. Pan Kolumbijczyk się ucieszył, poszedł do banku, potuptał, przyniósł tę gotówę i chciał wpłacić w banku, a bank powiedział, panie, to są fałszywki. Mało tego, one, to widać było od razu, że są fałszywki, ponieważ to były banknoty o nominale 100 złotówek, ale wyglądały tak niby jak prawdziwe, ale miały duży napis suwenir i wyraźną informację, że nie stanowią środka płatniczego. No i pan Kolumbijczyk się mocno zdenerwował, potuptał szybciutko na policję, policja zlokalizowała samochód na terenie powiatu słupskiego. Zatrzymali dwóch panów 23-25 lat, no i teraz oni pójdą siedzieć, a pan po prostu odzyskał swój samochód.
2: To teraz policja powinna dać im kartę z napisem idziesz do więzienia, nie przechodzisz przez start, nie pobierasz premii.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
0: Dobre, dobre. Mieli mu zapłacić kolumbijskim peso, ale nie wiedzieli nawet, killer nawet nie wiedział, jaki ma kurs.
1: A, i teraz wylądują na bruku.

0: No chodźmy sprawdzić, jak te brukowane ulice wyglądają w Warszawie.
1: Poczekaj, ja się dopiero rozkręcam. Dopiero dobudziłam tak zupełnie, to jestem gotowa, po prostu bardzo proszę, nawet mogę jodłować.
2: To zostań i Jaro będzie zadowolony.
1: Na pewno.
2: On uwielbia prowadzić programy w duecie. Powiedział tak, to kiedyś. Oczywiście,
0: że mi tak. Też tak kiedyś mówił. O, nie jak ja bym chciał z Aśką powiedział kiedyś.
2: Oje, no pewnie.
1: Także
0: my z panem Wojtkiem do domu, a Aśka zostaje u państwa w waszych prawie
1: ja jednak sobie potuptam do domu.
0: Dziękujemy.
2: Aśek się śmieje w tle, ten z Poznania.
0: Do jutra.
3: No, witajcie, tak.
4: To było 6:00 w ESC Rock.
5: Może nie powinien pan iść dzisiaj do pracy, szefie?
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i
6: reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w ESC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: Reklama.

0: przeszedł poważną operację. Nowe informacje w sprawie żużlowca startu Gniezno. Jeszcze dziś możliwy wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Jest stresik, mówią uczniowie. Startuje trzydniowy egzamin ósmoklasisty.
1: SK Rock. Raport.
0: 9.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Żużlowiec nadal w stanie ciężkim. W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa. To najnowsze informacje po wczorajszym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Dramatyczne sceny rozegrały się podczas piątej kolejki Krajowej Ligi Żużlowej. A szczegóły zna Natalia Krystek.
2: Patryk Budniak ze startu Gniezno wciąż jest w szpitalu. Jego stan lekarze oceniają jako ciężki, ale stabilny. 19-latek już wczoraj odzyskał przytomność. Drugi uczestnik zdarzenia, Leon Szlegiel ze Śląska Świętochłowice, miał więcej szczęścia. On także trafił na badania do szpitala, ale w jego przypadku skończyło się na potłuczeniach. Przypomnę, do makabrycznie wyglądającego wypadku doszło wczoraj wieczorem. Zawodnicy zczepili się motocyklami i razem z impetem uderzyli w bandy. 19-latek wyleciał za nie, z dużą siłą odbił się od wysokiego ogrodzenia trybun i uderzył w busa. Konieczna była reanimacja, mecz przerwano tuż po 20:00. Ranny został przewieziony helikopterem do szpitala w Poznaniu.
0: Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.
1: To jest raport.
0: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych jeszcze dzisiaj. To możliwe. Wczoraj wieczorem zapowiedział to minister Waldemar Żurek, a dziś w resorcie sprawiedliwości ma odbyć się specjalna narada w tej sprawie. Ale tak naprawdę rząd ma niewiele możliwości, ocenia w rozmowie z nami politolog, profesor Bartłomiej Biskup.
3: Nie sądzę, żeby rząd zdecydował się z tego powodu na jakieś pogorszenie relacji polsko-amerykańskich. Raczej widzę tutaj wymianę dyplomatyczną, ewentualnie wniosek o ekstradycję. No przecież nie będzie polski rząd grzmiał na rząd amerykański, że wpuścił Zbigniewa Ziobro.
0: Prokuratura zarzuca Ziobrze m.in., że jako minister sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Mowa o Funduszu Sprawiedliwości. Do soboty Ziobro przebywał w Budapeszcie po wyborach na Węgrzech, nie mógł jednak liczyć na dalszą przychylność władz. Egzamin ósmoklasisty rozpoczęty. Jest stresik, mówili nam uczniowie.
4: Egzamin jest trudny dla mnie.
5: Stres i podekscytowanie, bo jestem ciekawa, co znajdzie się na tych egzaminach.
0: A na egzaminie będzie więcej czasu, ale za to szerszy zakres lektur na polskim i więcej zadań otwartych na matematyce. To najważniejsze zmiany na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty.
6: Wydłużono ten czas ze względu na wymagania. Lektury obowiązkowe mogą pojawić się z przełomu klas 4-8, a nie tak jak to wcześniej bywało 7-8. Najważniejszą zmianą to jest zmiana na matematyce. Większy nacisk na takie samodzielne rozwiązywanie i pokazywanie toku myślenia.
0: Mówiła Maria Łazuga, dyrektor szkoły podstawowej nr 8 w Bełchatowie. Dziś uczniowie mierzą się z językiem polskim, jutro z matematyką, a w środę z językiem obcym.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Cztery młode pojawiły się w Gnieździe Bocianów w Nietulisku Dużym w województwie świętokrzyskim. Internauci mogą obserwować życie ptasiej rodziny dzięki transmisji online, która od lat cieszy się dużą popularnością. Bocianom sprzyjają podmokłe łąki i tereny rolnicze w okolicy.
7: Ludzie z sąsiednich województw podglądają bociany i są nawet propozycje, żeby nadać imiona tym bocianom, czyli jest wielkie zainteresowanie.
0: Mówi wójt Kunowa Lech Łodej i dodaje, że dawniej gniazda znajdowały się na drzewach, jednak niszczyły je wichury. Dlatego kilka lat temu mieszkańcy przygotowali dla bocianów nowe miejsce, specjalne gniazdo na słupie.
8: Pogoda.
0: Dziś dynamiczna pogoda w ciągu dnia. Na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu i burze, a nocą padać będzie w całym kraju. Temperatura od 18 stopni na północnym zachodzie do 24 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich od 15 do 18 stopni, a ciśnienie w południe wyniesie 990 hektopaskali.
8: SK Rock.
9: Kultowe kawałki.
8: Kultowe historie.
9: Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: byłabym. Zespół Hej. Kwadransik już po godzinie 9, Asia poszła jednak. Nie została ze mną. No cóż. Jakoś tak od pewnego czasu zauważyłem, że kobiety już tak chętnie ze mną czasu nie spędzają jak przed laty. Ale chyba rozumiem. Jaro Sybierajewicz mówi dzień dobry i zaprasza do 12. Kultowe historie. Czas zacząć.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: To Nickelback.

0: SK Rock. Gramy dla was najlepszą klasykę rocka.
1: Oferuję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: jak jedwa...
1: Ależ piękna opowieść o miłości. Róże Europy na antenie Eski Rock. A teraz już będzie dużo mniej przyjemnie, bo będzie o śmierci wielkiego muzyka.
2: Kultowe historie w Esce Rock.
1: Ja już to Państwu kiedyś opowiadałem, że w zasadzie nie do końca wiadomo, co było początkiem do końca Boba Marleya. Jedna z wersji mówi o towarzyskim meczu piłki nożnej, w jakim Bob wziął udział w maju 77 roku w Paryżu w czasie swojej europejskiej części trasy Exodus Tour. W czasie gry miał się zranić duży palec w nogi, tracąc paznokieć, a potem była rana, nie gojąca się długo, w której lekarze w końcu odkryli zmiany nowotworowe. Było zalecenie amputacji palca, na co Marley, rastafarianin, nie wyraził zgody. No i to raczysko powoli go zżerało, aż w końcu zeżarło do końca. Opowiadam też kiedyś o tym, że rodzina wywiozła muzyka do kliniki Iselsa w Rotach Egern w Bawarii. I niewiele zabrakło, by to w RFN skończył swój żywot. Mam to miejsce zaznaczone pineską w mapie Google'a i jeszcze obiecuję sobie w tym roku odwiedzić. No w każdym razie wracając do tamtych lat, kontrowersyjna terapia niemieckiego lekarza zdołała Marleya utrzymać przy życiu o ponad pół roku dłużej niż przewidywały wcześniejsze, nawet najbardziej optymistyczne rokowania. Ale na początku maja dr Isel stwierdził, że nic więcej nie da się już zrobić, więc Marley postanowił wrócić na Jamajkę. Tyle, że w czasie przelotu nad Atlantykiem jego stan pogorszył się tak, że zdecydowano się powrót przerwać i lądować w Miami, gdzie Bob Marley zmarł w szpitalu 11 maja, dokładnie 45 lat temu.

0: Fun. Cal Cott miał w sobotę 64 urodziny. Znaczy Dave Gahan, bo tak go nazywamy. A Cal Cott miał, jak się rodził, te 64 lata temu. Jeszcze raz, wszystkiego najlepszego, Dave. Niech ci się w życiu dobrze wiedzie. 9.38. Będę miał dla Państwa dzisiaj książkę do wygrania. Książkę muzyczną, ale o niej opowiem po godzinie 10. Będzie na pewno warto o nią powalczyć. Ale proszę jeszcze wstrzymać konie. Billy Idol za moment.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Wojtek Sokół.
3: A propos podstawówki, tak się zastanawiałem. Wiesz, ja mieszkałem od lata 91 na ulicy Polnej.
4: No ja też. No, ja się wychowałem tam.
2: Właśnie do tego zmierzam.
4: Ja mieszkałem
2: nad piekarnią.
4: No ja mi się wydaje, że ja cię kojarzę w ogóle z tamtych czasów. Tysiące różnych tam przygód, no na dachach opalanie wszystkich możliwych, gdzie się tam wiedzieliśmy, że się da bić. Najlepsze były te od strony Marszałkowskiej w tej kamienicy takiej starej, przedwojennej, bo tam łatwo było z takiego okienka się wybić. Strychy, piwnice, schrony, no wiesz, trzeba było koniecznie tam się wkraść i wejść na samą górę i kto się nie podpisał, ten dupa, rozumiesz?
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach.
6: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.
7: SK Rock. Radar.
8: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Coraz większymi krokami zbliża się premiera nowego, pierwszego od 3 lat studyjnego albumu The Rolling Stones. Grupa zapowiedziała już wydanie krążka zatytułowanego Foreign Tongues i zaprezentowała 2 promujące go single. Nie znamy jeszcze tracklisty wydawnictwa, ale okazuje się, że pojawi się na niej cover utworu Amy Winehouse. Więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na skrock.pl.
7: SK Rock Radar.
9: Alright, this is Kirk from Metallica.
10: Hello, I'm David Gilmour.
11: Hello, I'm Richard Wright.
12: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
13: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to...

Rebel Yell. Był taki okrzyk przed laty w czasie wojny secesyjnej w Ameryce w XIX wieku. Ja tylko już nie pamiętam, czy po południowej, czy północnej stronie. I tak też nazywa się piosenka pana Billego Idola, którą graliśmy w SC Rock. A teraz zapytam, jakie plany na wieczór. Chociaż wiem, jest poniedziałek. Raczej państwo odpoczywają po weekendzie, ale może ktoś jakieś plany ma. Może podobne do tego, co Bruce Springsteen i jego niewielka grupa kumpli wyczyniała 41 lat temu, gdy wybierała się na wieczór kawalerski w Lake Oswego w stanie Oregon. To było na dwie noce przed ślubem Bosha z Julian Phillips, a więc jego pierwszą żoną. No i pijąc sobie spokojnie w klubie Gemini, Springsteen postanowił w pewnym momencie zaśpiewać kilka piosenek w stylu karaoke do własnych płyt w grającej szafie. Nie mam nagrań tego występu, ale mam inną piosenkę Bosha z płyty I'm on Fire.

0: tak się zastanawiam, czy to nie jest moja przypadkiem ulubiona piosenka zespołu Lombard. Gołębi Puch. Teraz godzina 10:00, za moment w SC Rock przedstawimy Państwu najświeższe doniesienia z kraju i ze świata. Rzucimy także okiem na pogodę, no i sprawdzimy waluty, jak zwykle o tej porze. A potem, gdy to wszystko się skończy, wrócimy do muzyki i drugą z godzin kultowych poniedziałkowych historii rozpocznie nagranie Light My Fire, The Doors.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.
5: Tragedia w Zakopanem. Nie udało się uratować 6-letniego dziecka. Na jego pokładzie wykryto hantawirusem. Wycieczkowiec wypłynie do Rotterdamu. Jedni się stresowali, inni podchodzili na luzie. Ósmoklasiści piszą egzamin.
6: SK Rock. Raport.
5: 10:00, Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragiczny wypadek na parkingu w Zakopanem. Wczoraj wieczorem na osiedlu Cyryla samochód najechał na 6-latka. Dziecka mimo szybkiej pomocy nie udało się uratować, mówi Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji.
7: Z wstępnych ustaleń wynika, że 53-letni mężczyzna wykonujący manewr zawracania na terenie prywatnego parkingu najechał na siedzące przed maską pojazdu 6-letnie dziecko. Obecni na miejscu świadkowie niezwłocznie udzielili pomocy poszkodowanemu dziecku, które z obrażeniami ciała trafiło bardzo szybko do zakopiańskiego szpitala. Wieczorem jest Niestety dotarła do nas tragiczna informacja, że życia tego 6-latka nie udało się uratować.
5: Na obecnym etapie policja nie udziela więcej informacji.
6: To jest raport.
5: Na jego pokładzie wykryto ogniska hantawirusa. Holenderski statek wycieczkowy wypłynie zapewne po południu z Teneryfy do Rotterdamu. Ma tam dopłynąć w ciągu 5 dni. W Holandii statek ma przejść dezynfekcję. Według informacji WHO na statku stwierdzono 8 przypadków zakażenia, w tym 3 zgony. Pasażerowie z hiszpańskim obywatelstwem trafią do wojskowego szpitala w Madrycie. Pozostali zostaną przetransportowani na kwarantannę do swoich krajów.
8: Takie osoby po prostu powinny być objęte kwarantanną. Tu już nie jest to nadzór, czyli taki łagodny sposób, tylko samoobserwacja. Kwarantanna to jest po prostu przebywanie w odosobnieniu przez ten 6 tygodni od momentu kontaktu.
5: Mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Około 30 osób z załogi, w tym prawdopodobnie także polski kapitan Jan Dobrogowski, popłynie do Holandii, gdzie cały statek zostanie zdezynfekowany.
8: Hantawirus ma dwie postaci. Obie są niebezpieczne dla człowieka. Ta postać, o której mówimy teraz, czyli wirus Andes, jest bardzo niebezpieczna. Sięga śmiertelność nawet 50%.
5: A do tej pory jedna osoba z polskim obywatelstwem została objęta nadzorem sanitarnym w związku z podejrzeniem kontaktu z jednym z pasażerów zakażonego statku. Nastroje są różne. Jedni się stresowali, inni podchodzili na luzie. Tak było przed wejściem na egzamin ósmoklasisty w jednej z nowosądeckich szkół. Z uczniami rozmawiał Michał Rejduch.
9: No stres jest bardzo, bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie na tym egzaminie.
10: Na streszczeniach, z polskiego streszczenia. No i w sumie no 2 tygodnie codziennie po godzinę, 2 arkusze jakieś. W sumie wszystko.
11: Umiałem lektury, środki stylistyczne, no i tyle.
12: Ja mecz oglądałem wczoraj.
13: Tak na luzie podchodzicie do tego?
12: Tak, bo umiemy wszystko. Będzie 70% luźno, no.
11: Masakra, ja się bardzo stresuję. Boję się, że będzie jakiś trudny temat wypracowania.
5: Dziś uczniowie mierzą się z zadaniami z języka polskiego, jutro sprawdzą się z matematyki, a w środę z języka obcego.
1: SK Rock Biznes.
5: 8 450 000 zł to kara dla spółki Beliani. Chodzi nie o nieudzielenie informacji w postępowaniu dotyczącym praktyk sprzedażowych w e-commerce, poinformował dziś UOKiK. Jak przekazał urząd, kara została nałożona na brak współpracy w trakcie postępowania wyjaśniającego dotyczącego praktyk stosowanych w sklepie internetowym Beliani.pl. Służby specjalne powinny mieć jasno określone w prawie zasady korzystania z oprogramowania dającego wgląd w urządzenia osób podejrzanych o przestępstwo, ocenili eksperci. Według resortu cyfryzacji organy ścigania powinny dysponować skutecznymi narzędziami do ścigania cyberprzestępczości, o ile będą one proporcjonalne i zgodne z prawami człowieka. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3 zł 60 groszy, za euro 4 zł 24 grosze. Aktualny kurs franka to 4 zł 63 grosze, a funta 4 zł i 89 groszy.
1: Pogoda.
5: A pogoda dynamiczna. W ciągu dnia na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu i burze, a nocą padać będzie już w całym kraju. Temperatura od 18 stopni na północnym zachodzie do 24 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich. Tam od 15 do 18 stopni.
1: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: oddział Zamknięty Obucie Westerok. No dobrze, obiecywałem nagrodę, obiecywałem prezent w postaci książki muzycznej. No i to jest ten moment, kiedy muszę Państwu powiedzieć i zrobię to z wielką przyjemnością. Co to za prezent, co to za nagroda? Trochę musieliśmy czekać na tą książkę. Pan Tomasz ją pisał i jeszcze raz pisał, wrzucał u siebie w tak zwanych mediach społecznościowych różnego rodzaju fragmenty. To jak pracuje nad książką, jak się stara, jak sięga do źródeł, jak czasem musi odkurzyć pamięć, bo wiek już taki, że czasem trzeba sobie przypomnieć pewne rzeczy, które nie przypominają się od razu. Ale już jest. Jeszcze będzie normalnie. Biografia Tomasza Lipińskiego. Chcą Państwo dostać w prezencie taką książkę? Naprawdę? To proszę się odezwać drogą messengerową już teraz.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Mogą Państwo napisać, jak bardzo kochają twórczość Tomasza, czy wolą Tilt, czy Brygadę Kryzys, albo po prostu zgłosić swój akces. Wszystkie formy dozwolone. Messenger do Państwa dyspozycji. A to pan Bono, który wczoraj miał 66. urodziny. Ja nie mogę w to uwierzyć, ale myślę, że on jeszcze bardziej. In a Life.

0: Pearl Jam w piosence o lepszym człowieku, Better Man. Ja teraz będę mówić o bardzo złym człowieku. Proszę wybaczyć.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Już jako 11-latek palił marihuanę i to z kim? O, z Louisem Armstrongiem. To był człowiek, który w młodości brał udział w licznych gangach, które rządziły okolicami Newcastle, ale też przy okazji rozwijał się muzycznie i aż dziw, że taki łobuz interesował się jazzem. No ale w październiku roku 58 wybrał się razem z przyjacielem ze szkoły i perkusistą grupy, w której razem grali, The Pagan Jazzmen, Johnem Steelem na koncert Muddy'ego Watersa, o którym niedawno opowiadałem w audycji autorskiej. To był dobry rok. No i panowie, jak zobaczyli ten występ elektronicznych, mocnych gitar, stwierdzili, że dobra, ten jazz

0: Paweł Justyna Adam, Grzegorz, Ania, Rafał, kto tu jeszcze pisze do mnie? Legenda jakaś, Anita, Tomasz, Damian, Wojtek i jeszcze jeden Wojtek. Na razie tyle Państwo do mnie piszą w temacie książki Tomasza Lipińskiego. Przypomnę, do zgarnięcia jest biografia o tytule Jeszcze będzie normalnie. Droga messengerowa wskazana. Na razie sobie przeglądam tylko wnioski. Nie wczytuję się w ich treść, ale zaraz będę to robić. I po 11 obiecuję, że książka trafi w Państwa ręce. Proszę się przygotować. Na moment w studiu pojawią się Crazy Town i hit Butterfly.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: To jest naprawdę kawał bardzo ładnego, poważnego samochodu. Tam się dużo w środku zmieniło przede wszystkim w tej BMC 7. Jest jeden wielki telewizor.
1: Łukasz Bąk.
3: Każde koło przy prędkości maksymalnej będzie kręciło się z prędkością 10 200 obrotów na sekundę.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama. Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
6: Reklama.
7: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
8: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski.

Butterfly zespołu Crazy Down. Czas na świętowanie urodzin pewnego dżentelmena, który przychodził na świat dokładnie co do dnia 60 lat temu w Berlinie. Max Verdum, ale naprawdę nazywa się Christoph Schneider. Już Państwo wiedzą, co to za człowiek pewnie. Perkusista zespołu Rammstein. Choć nie od perkusji zaczynał, jego rodzice zaczęli jego edukację muzyczną, bo chcieli, by ich syn uczył się gry na jakimś instrumencie, więc go wysłali do takiej szkoły muzycznej połączonej z pionierską orkiestrą, gdzie mógł wybrać instrument. Trąbkę, klarnet lub puzon. Wybrał trąbkę, ponieważ nauka na tym instrumencie wydawała mu się najprostsza. Christoph opisywał kiedyś siebie w wywiadzie jako bardzo utalentowanego trębacza, który po roku dostał się do samej orkiestry, z którą później koncertował. Tyle, że w czasie koncertów i w czasie jednego z nich zainteresował się grą na perkusji. Był zdumiony tym instrumentem i postanowił po powrocie z koncertu zmienić trąbkę na perkusję. No i wyszło mu to na bardzo dobre. One dziś zespołu Rammstein. Wszystkiego najlepszego, Christoph, na te 60. urodziny.

0: Zespół ma nam prosi, by nie robić hałasu, więc może będę jednak mówił trochę ciszej. Mam nadzieję, że w raporcie też nie będzie głośno, bo teraz będzie on. O 11 właśnie na antenie Eski Rock. Później już cicho nie będzie, bo pojawią się Iron Maiden. Run to the Hills.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Okazuje się, że jodłowanie powstało w Alpach jako praktyczny sposób komunikacji między pasterzami na dużych odległościach.
3: Aha. A nie mogli po prostu krzyknąć tam, ej, Hans, może... na przykład, a nie rozumiesz, loliru, loliru.
2: Ale Hans no, tak echem to się niosło, pewnie wiesz, Hans.
3: Ja myślałam, że oni być może na przykład pijąc browary robi takie gululu, gululu, gululu. Swoją drogą, jodłowanie to jest po prostu jedna z najbardziej dziwnych rzeczy na świecie.
4: Jodłowanie, czyli śpiewanie na jodle.
3: Aha. W tym tygodniu mamy dla Was zaproszenie na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama. Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
5: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
5: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.
7: Jutro minie tydzień od pożaru. Trwa dogaszanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej. Znęcał się nad końmi. Władze Krakowa rozwiązują umowę z dorożkarzem. To mały wstęp do matury. Swoje egzaminy zaczęli dziś pisać ósmoklasiści.
5: Eskarok. Raport.
7: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. 200 strażaków wciąż monitoruje i dogasza pożar Puszczy Solskiej. Jutro minie tydzień od pojawienia się ognia na Lubelszczyźnie. Sytuacja jest opanowana, ale mimo ostatnich opadów deszczu okoliczne lasy cały czas są suche. Na czym będą dziś koncentrować się strażacy, sprawdzał nasz reporter Jacek Werner.
8: Na miejscu pracuje wciąż około 200 strażaków. Przeczesują las w poszukiwaniu zarzewi ognia, przekopują je i dozorują pogorzeliska. Dziś mają tak skontrolować kolejnych 450 hektarów. Wykorzystują m.in. drony z systemem termowizji.
9: Mamy do dyspozycji jeszcze moduł GFFF nasz województwa lubelskiego, strażaków podchorążych Akademii Pożarniczej z Warszawy.
8: Mówi starszy kapitan Mateusz Małyszek z Biłgorajskiej Straży Pożarnej. Mimo opadów ściółka dalej jest sucha. Strażacy liczą na kilkudniowy deszcz. Najbliższe opady w tym miejscu spodziewane są jutro.
5: To jest raport.
7: Teraz uroczystość w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki wręczył właśnie nominacje sędziowskie. Otrzymały je łącznie 162 osoby. Nazwiska nowych sędziów zostały ujawnione dopiero w trakcie wydarzenia. Prezydent w przemówieniu zwrócił się do nowych sędziów z prośbą o odpowiedzialne wykonywanie urzędu i dbanie o autorytet wymiaru sprawiedliwości.
10: Chciałbym, żebyście mieli Państwo głębokie o tym przekonanie, że powaga Państwa urzędu wykracza zdecydowanie ponad polityczne spory w państwie polskim, cykle wyborów parlamentarnych i cykle wyborów prezydenckich.
7: Karol Nawrocki podkreślał też, że tak właśnie, czyli przed prezydentem, powinno wyglądać powołanie sędziów. To w kontekście nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy ślubowali w parlamencie. Władze Krakowa rozwiązują umowę z dorożkarzem, który znęcał się nad końmi. Do incydentu doszło podczas targów końskich w Pajęcznie w Łódzkiem. Mężczyzna brutalnie ciągnął zwierzęta za ogony. Szokujący filmik z tego zdarzenia trafił do sieci. Widać na nim, jak zwierzę kopnęło mężczyznę. Jak mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, nie ma zgody na przemoc wobec zwierząt.
11: Zaostrzaliśmy w ostatnim postępowaniu przepisy, tak by konie były bardziej bezpieczne i bardziej chronione. To jest kwestia temperatur i czasu pobytu na rynku i różnych innych przechodzenia badań, ale jest granica, której przekraczać nikt nie może i ja się nie godzę na to, żeby ktoś taki w mieście świadczył jakiekolwiek usługi zlecone przez miasto, więc tą umowę po prostu rozwiążemy.
7: Za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara od 3 do 5 lat pozbawienia wolności.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Swoje egzaminy zaczęli dziś pisać ósmoklasiści. Dziś język polski. Dla wielu uczniów to mały wstęp do matury. Pisząc egzamin nie warto porównywać się do innych kolegów i koleżanek, radzi psycholog Paweł Kot z Katedry Psychologii, Emocji i Motywacji KUL.
4: Czasem młodzież traktuje egzamin jako wyścig. Kto pierwszy skończy i odda, no to tutaj zyskuje poklask i uznanie wśród kolegów. Lepiej ten czas wykorzystać w pełni, sprawdzić sobie wszystko raz, drugi raz.
7: Jutro test z matematyki, a w środę z języka obcego.
1: Autopromocja. Lista osobista. Pogoda.
7: A na początek ostrzeżenia IMGW przed burzami. Alerty pierwszego stopnia dotyczą 13 województw. Zaczną obowiązywać od godziny 14 i potrwają do 1 w nocy. Burzą będą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porwy wiatru do 75 km na godzinę. Pogoda dynamiczna, ale ciepło. Od 18 stopni na północnym zachodzie do 24 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich. Tam od 15 do 18 stopni.
1: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław.

0: pangrachowcy. Tak przynajmniej Bernel kiedyś powiedział w wywiadzie, że zdecydowanie uważa się za pangrachowca, a skoro tak mówi artysta, to trzeba to uszanować. Choć tego pangrocha w przypadku zespołu, który od początku korzystał z tak zwanego klawisza, pogardzanego tak przez pangrachowców, no właśnie, to budzi pewne wątpliwości. Ale niech będzie, jak mówią. Always the sun. A teraz Cryogen i Muse.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Here Without You to Feeders Down. Chwilę temu byłem w Irlandii, opowiadam to Państwu już cały czas, ale jeszcze niektórych historii nie zdradziłem, na przykład przy zamku Slain czytałem sobie o historii takiej, że gdy U2 nagrywali w nim, czy też tworzyli, komponowali piosenki na Unforgettable Fire, swój czwarty studyjny album, koncertował pod zamkiem Bob Dylan. Chłopcy z U2 skorzystali z okazji, poszli na koncert, no i dostali się na backstage, licząc na spotkanie z wybitnym i bardzo już wtedy znanym bardem, a ten ich zaskoczył, prosząc ich o autograf. On, ich, a nie oni jego. Podobna historia spotkała kiedyś Led Zeppelin.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: 11 maja 1974 roku wzięli udział w koncercie Elvisa Presleya w Los Angeles Forum w Kalifornii. Elvis zaczynał ten koncert, ale zaraz go przerwał i kazał swojemu zespołowi zacząć grać jeszcze raz. Chwileczkę, jeżeli mamy zacząć razem, chłopaki, to zróbmy to porządnie, ponieważ mamy tutaj prawdziwych artystów wśród publiczności. Czyli Led Zeppelin. Spróbujmy wyglądać, jakbyśmy wiedzieli, co chcemy zrobić. Tak powiedział król, no i zaczęli od nowa. A potem cała czwórka z Zeppelin spotkała się z Elvisem po koncercie, spędzając ponad 2 godziny na tak zwanym backstage'u. I to wtedy właśnie to Elvis poprosił o autografy całej czwórki właśnie chłopaków z Led Zeppelin dla swojej córki Lizzie Marie. Thank you. To właśnie Led Zeppelin w SC Rock.

0: legendarna piosenka zespołu Kult, czyli Arachia, Styrok, takie piękne granie. Ale ja miałem coś jeszcze dzisiaj załatwić przed godziną 12. A, książkę miałem wydać, prawda?
1: Dobry, a dlaczegoż ta książka by nie miała wpaść w moje ręce, tak sobie myślę? Właściwie nie powiem nic ciekawego, tylko tyle, że ona mi się po prostu należy. Pozdrawiam.
0: Panie Tomaszu, ale nie dzisiaj, bo ja będę miał książkę dzisiaj dla kogoś innego, ale niech pan jutro spróbuje. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Czy to ta szczęśliwa osoba, która zaraz dostanie książkę?
2: Tak, oczywiście.
0: Mateusz napisał do mnie, że chciałby książkę dostać, ponieważ właśnie zaczął kolekcjonować książki rockowe. No i teraz chciałem zapytać, jakie to już pan Mateusz książki ma? Proszę się pochwalić.
2: Mam obecnie tak. Obecnie mam coś takiego, co się nazywa Klątwa Rock'n'Rolla. Gwiazdy, które odeszły za wcześnie.

0: Official Dreamy i aktualnie jestem na etapie właśnie kupowania Queenu, Królewskiej Historii.
1: Czyli rzeczywiście początek dopiero zbierania.
0: Tak, początek. Mm-hmm,
1: no dobrze, to w takim razie ta nasza będzie trzecią z tego, co liczę, tak? Raz, dwa, trzy?
0: Tak, trzecią.
1: No ja mam trochę więcej, przyznam szczerze, tych rokowych książek, ale spokojnie dojdziesz i do liczby, którą mam w domu. Właściwie to nawet nie wiem, nie policzam nigdy tych rokowych, które mam. Nawet niekoniecznie tylko rokowych, tych muzycznych może mam z 200. No to jeszcze przed tobą trochę jeszcze czasu, prawda?
0: Jasne.
1: Może ci się uda i kolejną potem zdobyć Westerok. Na razie dostajesz pana Tomasza Lipińskiego. Ty jesteś bardziej Team Tilt, czy bardziej wolałeś Brygadę Kryzys? Jak to było?
0: Kryzys. Brygada Kryzys.
1: Okej, okay, no tak. Ja też, bo tam jeszcze obok pana Tomasza był pan Robert. Dla mnie być może jedna z najważniejszych, jak nie najważniejsza postać w polskiej muzyce alternatywnej. Panie Mateuszu, gratuluję. Chce pan przy okazji kogoś pozdrowić?
0: Moją mamę.
1: Proszę bardzo, jak ma na imię?
0: Małgorzata.
1: Pani Małgosiu, gratulujemy takiego syna. Jeżeli słucha rocka i teraz jeszcze będzie czytać, to tylko i wyłącznie przyklasnąć dobremu wychowaniu. No dobrze, to w temacie rozdawnictwa dzisiaj to już wszystko. Jutro też będę miał taką książkę, więc proszę się nastawić na walkę po godzinie 9. Ale to jutro. A za moment Free, All Right Now.
2: Autopromocja. Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów. Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia. Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock. Zapraszam, Michał Cieślik. Autopromocja. Reklama.
3: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, Ostrygi i Trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.
4: SK Rock. Radar.
5: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Tytani rocka, laureaci Grammy, czyli zespół Muse, przedstawia nowy singiel Cryogen. Wybuchowy numer to trzecia zapowiedź nadchodzącego 10. albumu angielskiego zespołu. Płyta The Wow Signal, którą muzycy ogłosili podczas transmisji z kosmosu, ukaże się już 26 czerwca, a teledysk do nowego singla wygląda, jakby powstawał na księżycu Jowisza. Widoki są spektakularne. Szczegóły znajdziecie na skrock.pl.
4: SK Rock Radar.
6: Hey, what up, everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
7: This is Anthony Kiedis of
8: the Red Hot Chili Peppers
7: and Flea, inviting you to keep it tuned
9: right here

0: All Right Now,
1: zespół Free.
0: A teraz znów opowieść z przeszłości, ale nie tak odległej, jak to czasem u nas bywa. Rzecz z 2005 roku, a więc świętująca dzisiaj 21. rocznicę. Projekt o nazwie Gorillaz to jest rzecz, którą zafascynowany byłem w zasadzie od początku i tak jak przy rocznicy wydania pierwszego albumu, który ukazywał się w 2000 roku, no i te 26 lat niedawno minęły od jego premiery i wtedy mówiłem Państwu o tym, jak bardzo żyłem w błędzie, będąc przed laty bardziej tym bracia Gallagher niż Damon Albarn, tak teraz muszę to powiedzieć ponownie. Druga płyta, Demon Days, zespołu Gorillaz, jeszcze piękniejsza niż ta pierwsza. Jej premiera miała miejsce 11 maja 2005 roku i to jest dość taka ciekawostka spora, że pierwsza ukazywała się edycja japońska. Już wtedy było wiadomo, że te kreskówkowe postaci jednak bardzo przyciągną uwagę japońskiego rynku. I tak się rzeczywiście stało. Tam miała premierę ta płyta miejsce 11 maja, dopiero tydzień albo dwa tygodnie później ukazywała się na rynku brytyjskim i amerykańskim. Nie będę tutaj dużo strzępić jęzora, po prostu zagrajmy sobie z tej świetnej płyty kawałek Feel Good.

0: Jeśli będziecie kiedyś w Dublinie, koniecznie wpadnijcie na Fitzwilliam Square. To taka bardzo długa ulica. Właściwie nawet nie wiem, czemu nazywa się Square, skoro jest ulicą. No w każdym razie jest to długa, chyba jedyna tak długa i prosta ulica w Dublinie. To na niej kręcono teledysk do tej piosenki Sweetest Thing zespołu U2. 12:00, mówię do usłyszenia i pan Jaro obiecuje, że wróci tu jutro po 9:00.
1: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
2: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
1: Escaro Contour prezentuje. Epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
2: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
1: Wejdź na escarock.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
2: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
1: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
4: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
6: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
7: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
8: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
9: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
10: Warszawa skierowała do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości skargę na umowę handlową z grupą krajów Ameryki Południowej. Za ósmoklasistami egzamin z polskiego, pierwszy z trzech sprawdzianów na koniec podstawówki.
11: Eskarok. Raport.
10: 12:00. Michał Poklękowski, zapraszam. Przyczyny dramatycznego wypadku podczas zawodów żużlowych Gnieźnie bada policja. Wczoraj wieczorem zawodnik miejscowego startu Patryk Budniak zczepił się motocyklami z Leonem Szlegielem ze Śląska Świętochłowice. 19-letni gnieźnianin dosłownie wyleciał w powietrze, z impetem odbił się od ogrodzenia i spadł na busa. Wymagał reanimacji. Policjanci zabezpieczyli już dokumentację dotyczącą zawodów, mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Komendy.
12: Zabezpieczyli dokumenty dotyczące licencji toru i dopuszczenia go do zawodów. Sprawdzili także dokumentację dotyczącą ubezpieczenia tej imprezy oraz poszczególnych zawodników. Przesłuchali świadków, a także zabezpieczyli monitoring.
10: Zawodnik trafił helikopterem do szpitala w Poznaniu. W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa. Służby ustalają, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy zawodów.
12: Jesteśmy w kontakcie z prokuraturą rejonową w Gnieźnie i po analizie wszystkich materiałów będą podjęte dalsze decyzje.
10: Stan zawodnika nadal jest ciężki, ale stabilny. Chłopak jest przytomny.
11: To jest raport.
10: Polska idzie do TSUE z powodu umowy z Mercosurem. Warszawa skierowała do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości skargę na umowę handlową z grupą krajów Ameryki Południowej. Rząd chce też wstrzymania stosowania porozumienia do czasu wydania wyroku przez sędziów z Luksemburga. O szczegółach Mateusz Gąbiewski.
13: Wiceszef MSZ Marcin Bosacki poinformował w Brukseli, że skarga została wysłana do Luksemburga w niedzielę wieczorem. Polska argumentuje w niej, że umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem może uderzyć w polskie i europejskie rolnictwo. Szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił we wpisie na portalu X, że Polska jest jedynym krajem Unii, który zdecydował się zaskarżyć porozumienie do TSUE. Umowa handlowa z krajami Ameryki Południowej obowiązuje tymczasowo od 1 maja, choć wcześniej sprzeciw wobec niej zgłaszały m.in. Polska, Francja i Austria.
11: Słuchacie raportu w SC Rock.
10: Zmierzyli się z testem i bajkami robotów Lema. Za ósmoklasistami egzamin z języka polskiego, pierwszy z trzech sprawdzianów na koniec podstawówki.
14: Były pewne zadania skomplikowane, takie mam wrażenie. Czuję się naprawdę przyzwoicie, myślę.
5: Można było się domyślić, że coś tutaj pokombinują, ale w porządku.
14: Średnie do napisania, ale jak ktoś czytał lektury i jak ktoś rozumiał tematy, to było łatwe do napisania.
15: Jak ktoś się uczył, no to było łatwo. Było o wiele łatwiejsze niż egzamin próbny.
16: No, lekki stresik był, bałam się, że może pojawić się pan Tadeusz. Moim zdaniem nie był trudny, ale zależy od wrażeń innych.
10: Słyszymy od ósmoklasistów z Kielc. Jutro matematyka, w środę język obcy. Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.
1: Eskarok Biznes.
10: Posłowie PiSu przeprowadzają dziś kontrolę w Orlenie, Grupie Azoty oraz Jastrzębskiej Spółce Węglowej, oświadczył wiceprezes partii Przemysław Czarnek. Będziemy pytać, gdzie są pieniądze Polaków, oświadczył, dodając, że spółki te przyniosły straty w czwartym kwartale ubiegłego roku. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na spółkę Beliani karę prawie 8,5 miliona złotych za nieudzielenie informacji w postępowaniu dotyczącym praktyk sprzedażowych w e-commerce. Podczas wtorkowego jutrzejszego posiedzenia rząd ma się zająć projektem noweli ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Wprowadza ona takie same limity stawek taryfowych, do których mogą być stosowane dopłaty do składki ubezpieczenia w wysokości 65% bez względu na klasę gleby.
1: Pogoda.
10: IMGW ostrzega przed niebezpiecznymi warunkami. Na przeważającym obszarze kraju mamy żółte alarmy przed burzami. Chodzi zwłaszcza o południowe regiony. Dziś pogoda w kratkę, raz chmury, raz słońce. Na termometrach od 12 stopni nad morzem do 23 na Dolnym Śląsku.

0: 24.11.94, no i Golden Life w ST Rock z nawiązaniem do bardzo przykrej daty, która właśnie miała miejsce w listopadzie 94 roku. Zresztą taki też jest tytuł tego utworu. 12 minut po 12, poniedziałek, 11 maja. Kłaniam się, Michał Cieślik. Zapraszam do godziny 15 na nasze poniedziałkowe spotkanie, a potem jeszcze wieczorem po 21 będę Państwa zapraszał, bo dzisiaj poniedziałek, no i kolejny odcinek playlisty osobistej, więc liczę także na Państwa wieczorową porą. Już teraz mogę powiedzieć, że pogram Państwu trochę z płyty, po którą w tym momencie sięgam.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: To płyta, która ukazała się pod koniec kwietnia, Your Favorite Toy. Tak, oczywiście chodzi o Foo Fighters. I teraz ta najnowsza singlowa odsłona tego albumu, Unconditional. Przypomnę Państwu jeszcze, że w tym tygodniu będziemy mieć dla Państwa bardzo fajne prezenty od zespołu Foo Fighters. No i rzecz jasna, wśród nich najnowsza płyta. Ta, z której teraz gramy.

No i proszę sobie wyobrazić, że oni ponad 40 koncertów zagrali w Polsce w swojej karierze. Dwa kolejne dorzucili zimą tego roku. Może ktoś słuchających był, widział, bawił się. No i widać, bardzo dobrze się u nas czują. Paradise Lost, teraz z przeróbką Small Town Boy. Lubimy takie covery utworów, które no nie bardzo kojarzą się z rokiem, aż do momentu, kiedy ktoś dobrze to zrobi i ten cover jak najbardziej zaliczam do udanych. Paradise Lost za nami. No a teraz będzie utwór, który też doczekał się paru przeróbek, ale jak się nie trudno domyślić, żadna z nich nie dorównuje oryginałowi, choć niektórzy, trzeba przyznać, naprawdę mocno się do tego ideału zbliżyli. No a to były czasy, kiedy Depesze, bo oni za chwilę się pojawią na naszej antenie, skręcali w taką mroczną uliczkę. To na płycie Songs of Faith and Devotion, no i ten kawałek chyba jest tego świetnym przykładem. Tego kierunku, który wtedy na tej płycie wyznaczyli. I Feel You. Depesze Mode przed nami.

0: To był Madness w Westerogi Our House. No i jedna z ikon brytyjskiej muzyki lat 80. Śmiało można powiedzieć. Ikon brytyjskiej popkultury. Można też dodać, na przykład teledysk do tego utworu był takim odbiciem trendów, jakie panowały w tamtym czasie w wystroju wnętrz brytyjskich domów. Także polecam, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak to wtedy wyglądało. Madness już za nami w SC Rock. 25 minut do 13 pozostaje. Teraz będzie chwila przerwy, po niej wrócimy między innymi z AC/DC.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w

0: dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
1: witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.
3: I'm John.
4: I'm Sean.
5: And I'm Dale from the band Seether.
6: I'm Chris.
7: And I'm Johnny and we're from Coldplay.
8: Dzień dobry, jestem Wojciechem Wagrowskim, słuchacie Eski Rock.

To był Thomas Raggi, no i fragment solowej płyty gitarzysty zespołu Måneskin, Masquerade. Przypomnę, producentem tego albumu został Tom Morello, znany m.in. z Rage Against the Machine. No a my teraz sięgamy po inny, znakomity projekt, któremu przewodził pan Tom Morello. To będzie grupa Audioslave, legendarny skład z Chrisem Cornellem na wokalu. Be Yourself, tak teraz państwu zagramy. Audioslave, przed nami.

0: To był Chad Kroeger, lider zespołu Nickelback, który w 2002 roku został poproszony o stworzenie utworu na potrzeby filmu o Spider-Manie, czyli Człowieku Pająku. Oczywiście na tę propozycję przystał i coś mi się wydaje, że duży wpływ na tę decyzję miała też wysokość honorarium, które w zamian miał otrzymać. Hero, Chad Kroeger zamyka tę pierwszą godzinę naszego poniedziałkowego spotkania. Za chwilę będzie 13, za chwilę Michał przedstawi najnowszy raport. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Ty opisujesz w książce, że sam Zełenski do końca, do ostatnich niemalże godzin, nie wierzył w pełnoskalową agresję Rosji.
3: On przychodził do władzy jako prezydent, który miał wojnę zakończyć. Definitywnie. Kiedy tak naprawdę Zełenski decyduje się na to, że jednak zostanie w Kijowie, że przyjmie właśnie tą rolę takiego ukraińskiego Waszyngtona, przywódcy narodu. Wtedy, kiedy już mu zewsząd donoszą, że tak na dobrą sprawę armia wszędzie stawia twardy opór, Rosjanie ponoszą straty, ludność cywilna angażuje się do pomagania armii, ludzie stają w kolejkach po to, żeby zgłosić się do ukraińskiego WKU, otrzymać broń, mundur, cokolwiek.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie Marek Kozubel, autor książki Klęska rosyjskiego Blitzkriegu, Kijów, Czernichów, Sumy 2022.
1: Melina w S-Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: Reklama.
5: Prokuratura Krajowa zajmuje się wyjazdem byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Ministerstwo Zdrowia chce określić procentowo granicę budżetu szpitali, który przeznaczony będzie na wypłaty dla medyków.
6: SK Rock. Raport.
5: 13. Michał Poklękowski, zapraszam. Śledczy zarzucają sądom opieszałość w sprawie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa zajmuje się wyjazdem byłego ministra sprawiedliwości do USA i sprawdza, czy ktoś pomagał Ziobrze w ucieczce. Sam poseł PiSu poinformował wczoraj, że jest w Stanach Zjednoczonych, wcześniej przebywał na Węgrzech. Ale po zmianie władzy w Budapeszcie nie jest to już dla niego bezpieczna przystań. Śledczy od miesięcy zabiegają o to, aby Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, zaznacza Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.
7: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe. My działamy w granicach i na podstawie prawa.
5: Śledczy zarzucają Zbigniewowi Ziobrze, że jako minister kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Chodzi o wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. MSZ zwróci się do USA i też do Budapesztu z pytaniami o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Węgier przez Ziobrę i przyjęcia go za oceanem. Z kolei minister sprawiedliwości zadeklarował, że wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
8: To jest raport.
5: A w nim burza wokół pensji lekarzy. Ministerstwo Zdrowia chce określić procentowo granicę budżetu szpitali, który przeznaczony będzie na wypłaty dla medyków. Nie powinno to być więcej niż 60-70% pieniędzy przeznaczonych na wszystkie wynagrodzenia. Obecnie jest to o wiele więcej. Dobry jest każdy pomysł, który nie będzie szybko potęgował kryzysu w szpitalach, komentuje Marta Nowacka, szefowa Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich.
9: Zarobki medyków rosną. My permanentnie nie płacimy za leki, za żywienie, za wyroby medyczne, za naprawy sprzętów. My płacimy tylko za wynagrodzenia. Na nic innego nie starcza nam pieniędzy. No ale tak naprawdę ustawa została wprowadzona przez rząd. Tylko, że nie jest ona finansowana. ona tak, jak powinna być finansowana. Coś w tym systemie jest nie tak.
5: Pensje minimalne w ochronie zdrowia 1 lipca wzrosną o blisko 9%. Polska jest wśród krajów o najwyższych relatywnie płacach w Europie, jeżeli chodzi o sektor medyczny. Nie brakuje lekarzy, którzy rocznie zarabiają ponad 1 000 000 zł. Rekordziści mają ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Maturę zdaje się nie tylko w szkolnych murach. W zakładzie karnym w Czarnym do egzaminu dojrzałości podszedł m.in. 70-letni pan Grzegorz.
4: Angielski, tak mi się zdaje, że będę musiał się przygotowywać do poprawki. Ja mam 70 lat i jeszcze mam 6 lat do końca kary i to jest chyba mój ostatni port. Chodziłem na kursy fryzjerskie, ale wciągnęła mnie właśnie atmosfera szkolna. Jak rozmawiam tu z ludźmi, to mówię tak, pamiętaj, przyszedłeś do więzienia i starę się wyjść stąd mądrzejszy.
5: W więzieniu funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego, a w nim liceum ogólnokształcące. Osadzeni mogą także podjąć się udziału w kursie zawodowym na kucharza, fryzjera, montera zabudowy i wykończenia wnętrz.
8: W tym roku szkolnym było 220 słuchaczy, z czego 48 przystąpi do egzaminu kwalifikacji zawodowych, a 10 słuchaczy podeszło do egzaminu maturalnego.
5: Mówiła Natalia Prach, rzeczniczka prasowa więzienia w Czarnym. To drugi, dodam, największy zakład karny w kraju. Aktualnie przebywa tu niemal 1500 osadzonych.
1: Pogoda.
5: IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą. Na przeważającym obszarze kraju mamy żółte alarmy przed burzami. Chodzi zwłaszcza o południowe regiony. Dziś pogoda w kratkę. Raz chmury, raz słońce. Na termometrach od 12 stopni nad morzem do 23 na Dolnym Śląsku.

0: To byli Dorsi w Estrock. Hello, I love you. Ja też mówię Państwu hello w drugiej godzinie naszego poniedziałkowego spotkania. Jest 10 minut po 13. Kłaniam się, Michał Cieślik. No i zapraszam na drugą odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Będzie Nirvana, będzie Blue Oyster Cult. To między innymi przed godziną 14.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A to oznacza, że sięgamy po nasze nowości. Nowa płyta zespołu Evanescence już niebawem będzie z nami. No i to jest ten utwór, który jako ostatni przed premierą, a może jeszcze czymś nas zaskoczą przed dniem wydania tej właśnie płyty kolejnym singlem, promuje tę nadchodzącą właśnie płytę. Who Will You Follow? Evanescence przed nami.

To był Hey i Dreams w SC Rock. 21 minut po 13. No i teraz będzie bardzo fajny numer sprzed 50 lat. Pół wieku, no jakby nie liczyć. Jak to brzmi w ogóle? Utwór absolutnie kultowy, no i jedna z ikon, po raz kolejny użyję dziś tego określenia, ikon amerykańskiej popkultury, no i kawałek, w którym dość istotną rolę odgrywa taki instrument, szczególnie kiedy ten utwór był wykonany na żywo, na koncertach. Instrument dziś może już nieco zapomniany, ale w tym kawałku zrobił robotę tak zwany cowbell, czyli krowi dzwonek. Może ktoś miał okazję gdzieś taki zobaczyć, nawet na krowiej szyi. No właśnie. Don't Fear the Reaper, Blue Oyster Cult. Słyszą państwo? Róbcie głośno.

0: ostatnio w internecie wyświetlił mi się taki człowiek, pewien polski wokalista, który sam tłumaczy i potem wykonuje angielskie wersje słynnych polskich hitów, no i tam też w pewnym momencie padło na utwór, który przed chwilą pojawił się na antenie Eski Rock, Cicadas in the Cyclades, zdaje się tak chyba zostało przetłumaczone, tytuł tego właśnie kawałka, no tutaj nie ma większej filozofii, no ale samo tłumaczenie tekstu bardzo, bardzo intrygujące, nie ma co i samo wykonanie też niczego sobie, także odsyłam, jeżeli ktoś jest zainteresowany, proszę sobie poszukać, na pewno państwo znajdą. Ma nam cykady na cykladach. To już za nami Fest Rock. Trochę ponad pół godziny pozostaje do godziny 14. Jeszcze sporo fajnego grania w tej godzinie nas czeka. Wśród wykonawców między innymi zespół Live i Dolphins Cry.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Wiesz, że mam znajomego, uwaga, który, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, no, w pociągu lata temu zakosił taką maluteńką umywaleczkę, które były w kiblu.
3: No co ty mówisz?

0: sprytu i wyczucia nastroju, Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Radar.
1: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Amerykańska formacja POD nie daje o sobie zapomnieć. Zaledwie 2 lata po wydaniu albumu Veritas muzycy potwierdzili, że kolejne studyjne wydawnictwo zbliża się wielkimi krokami. Sesja nagraniowa była niezwykle intensywna. Jak mówią panowie, zrobiliśmy płytę, na której znajdzie się 12-13 kompozycji i nagraliśmy wszystko, wokale, bębny i gitary, w zaledwie 12 dni. A więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
0: Skrock. Radar.

My Only Angel, Aerosmith i Youngblood, Westerok, czyli człowiek, który w sumie niedawno zaczął karierę, a już się doczekał własnego festiwalu muzycznego, Bloodfest. O tym mowa oczywiście, kolejna już edycja odbędzie się w Hradec Králové w Czechach, latem tego roku. Oprócz samego zainteresowanego będzie tam można usłyszeć między innymi Biffy Clyro, Primal Scream, naprawdę solidny line-up i dobrze się to zapowiada, i to już pod koniec czerwca, czyli na tych, którzy się tam pojawią, będzie czekać naprawdę dużo muzyki w wersji live. A propos live, teraz zespół pod taką właśnie nazwą, Dolphin's Cry.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: We go.
1: Kaleo Westerogi, Way Down We Go. No i my też zmierzamy w kierunku 14 kolejnego wydania raportu, punktualnie o 14 najnowsze wiadomości na naszej antenie. Zapraszamy. No a my słyszymy się już w trzeciej odsłonie naszego dzisiejszego spotkania. Po 14 będę miał dla Państwa między innymi Black Sabbath i Creed.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: To jest naprawdę kawał bardzo ładnego, poważnego samochodu. Tam się dużo w środku zmieniło, przede wszystkim w tej BMW 7. Jest jeden wielki telewizor.
2: Łukasz Bąk.
4: Każde koło przy prędkości maksymalnej będzie kręciło się z prędkością 10 200 obrotów na sekundę.
2: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! Nowy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Jedna nić. Dwa dzieciństwa. 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
2: Reklama.

0: Znamy okoliczności tragedii w Zakopanem. W niedzielny wieczór przed pensjonatem samochód najechał na dziecko 6-letniego Krzysia. Mimo szybkiej pomocy nie udało się uratować. Wiemy więcej o okolicznościach tej tragedii. Bajki robotów Stanisława Lema zaskoczyły ósmoklasistów na dzisiejszym egzaminie.
1: SK Rock. Raport.
0: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Znajomy rodziny nie zauważył 6-latka i uderzył autem w chłopca. Znamy okoliczności tragedii w Zakopanem. W niedzielny, wczorajszy wieczór, przed pensjonatem samochód najechał na dziecko. 6-latka, mimo błyskawicznej pomocy, nie udało się uratować. Zmarł zaraz po przewiezieniu przez rodziców do szpitala. Był to wyjazd w góry grupy znajomych z Małopolski. Tragedia rozegrała się podczas przygotowań do drogi powrotnej. Chłopiec wiązał buty na parkingu przed samochodem rodziców, gdy potrącił go autem zawracający 53-latek. Jak słyszymy od Romana Wieczorka z zakopiańskiej policji, sprawą zajmują się teraz mundurowi i śledczy.
2: Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci zakopiańskiej drogówki, śledczy oraz prokurator. Zabezpieczono ślady, ustalono i przesłuchano pierwszych świadków. Nadal trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia wszelkich okoliczności tego tragicznego wypadku.
0: Wiadomo, że 53-latek, który prowadził auto i śmiertelnie potrącił chłopca, był trzeźwy.
1: To jest raport.
0: Alarm w małopolskich Ciężkowicach i służby w akcji teraz sprawdzają, co to za substancja. Do tamtejszego urzędu gminy trafiła podejrzana przesyłka z tajemniczym proszkiem. Na miejsce ściągnięto grupę chemiczną z Tarnowa, budynek ewakuowano, a osoby mające kontakt z paczką zostały odizolowane.
3: Nie było tam zagrożenia chemicznego ani biologicznego. Została substancja zabezpieczona, będziemy prowadzić czynności w celu zweryfikowania tej substancji i skąd ona pochodzi.
0: Informuje nas Kamil Wójcik z tarnowskiej policji. Urząd gminy pracuje już normalnie.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Tej konkretnej lektury się kompletnie nie spodziewali. Bajki robotów Stanisława Lema zaskoczyły ósmoklasistów, między innymi tych z gorzowskiej 17. Rozpoczęły się już 3-dniowe egzaminy podsumowujące naukę w podstawówkach. Pierwszy oczywiście był sprawdzian z języka polskiego.
4: No źle, bo jakaś dziwna lektura była.
5: Bardzo trudne było, czasu nie starczyło. Były bajki robotów.
6: Mi się bardzo podobało, bardzo łatwy był dla mnie.
7: Całkiem trudne zadania były, szczególnie te wypracowanie. Nie wiedziałem się do czego odnieść.
8: Tak ogólnie to na 50% na spokojnie można było napisać.
0: Jutro młodych ludzi czeka matematyka, w środę na koniec język obcy, a wyniki egzaminów ogłoszone będą 3 lipca.
9: SK Rock Biznes.
0: Już jutro litr benzyny w Polsce 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30 zł, benzyny 98 6,81 zł, a oleju napędowego 6,93 zł. Tak wynika z poniedziałkowego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to spadek wobec cen maksymalnych, które obowiązywały w weekend i obowiązują w poniedziałek. Centra handlowe w Polsce odnotowały w pierwszym kwartale wzrosty obrotów oraz liczby wizyt, co wskazuje na dobrą kondycję branży. Tak wynika z raportu Polskiej Rady Centrów Handlowych. W ocenie Rady wyniki świadczą też o tym, że klienci częściej odwiedzają centra nie tylko w celu zrobienia tam zakupów. Władze Krakowa i uczelni podpisały dziś list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie prac badawczo-rozwojowych przy budowie metra. Prezydent Krakowa liczy, że budowa metra właśnie rozpocznie się około 2030 roku. Jeszcze w maju planowane jest ogłoszenie przetargów na badania geologiczne i archeologiczne.
9: Pogoda.
0: IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą. Na przeważającym obszarze kraju mamy żółte alarmy przed burzami. Chodzi zwłaszcza o południowe regiony. Dziś pogoda w kratkę. Raz chmury, raz słońce. Na termometrach od 12 stopni nad morzem do 23 na Dolnym Śląsku.

0: To był zespół Creed z bardzo ważnym, życiowym pytaniem, co to dużo mówić. What's this life for? No cóż, odpowiedzi na niektóre pytania do łatwych nie należą. Co tu dużo mówić? 11 minut po 14, to jest poniedziałek, 11 dzień maja. Ukłony raz jeszcze, Michał Cieślik. Zapraszam na trzecią godzinę naszego poniedziałkowego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ostatnią tego popołudnia, a przypomnę, że jeszcze wieczorem słyszymy się przy okazji kolejnego odcinka playlisty osobistej, także polecam się po 21. Jak to mawiają, nikt nie prosił, każdy potrzebował. No, może trochę próśb było i takich pobożnych życzeń, aż w końcu te prośby się zmaterializowały. Prawie tydzień temu, we wtorek po 18, kiedy poznaliśmy nową muzykę od zespołu The Rolling Stones, bo przed nami kawałek In The Stars, który wiemy już zapowiada kolejną płytę Stonesów Foreign Tongues, która ukaże się 10 dnia lipca 2026 roku. Czyli za 2 miesiące. No niecałe już w tym momencie, bo dzisiaj mamy 11 maja w kalendarzu. In the Stars, The Rolling Stones przed nami.

Przypomnę, Artur Rojek w piątek podrzucił nam nowy singiel Gruby Mały. To jego tytuł. Pana Artura nie ma już w Mysłowicy 14 lat, więc no, jest już zupełnie gdzie indziej ze swoją muzyką. To już zupełnie inny Artur Rojek niż ten, którego znamy z Mysłowic. Zresztą i sam Mysłowic jest już w innym miejscu. No i każdy z nich ma już inny scenariusz, tak a propos, co do przyszłości. Mysłowic już za nami w SC Rock. Wspominałem parę minut temu o nowej płycie Stonesów, za 2 miesiące premiera. No a teraz posłuchają Państwo jednego z głosów, które gościnnie na tej płycie zaśpiewają. Robert Smith, The Cure, Love Song. Przypomnę, 3 lipca ten Love Song zabrzmi na żywo w Gdyni. Tak zakładam przynajmniej, bo grać będą przede wszystkim z ostatniej płyty. No ale są pewne utwory, których pominąć na setliście po prostu nie mogą. Po prostu nie wypada. I do tej grupy utworów zaliczam właśnie ten. The Cure, Westerrock.

0: Slipknot, który można zobaczyć w teledysku Mamona, bo to rzecz o Mamonie. Rzecz jasna, no i płyta Republiki z 98 roku. Masakra to tytuł tej właśnie płyty, a za nami chyba ten najsłynniejszy utwór z tracklisty albumu Mamona. Republika już za nami w SC Rock. Niecałe pół godziny pozostaje do 15, jeszcze w tej godzinie na naszej antenie, między innymi Faith No More. Oni już lada moment na naszej antenie.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek, po 21:00 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.

To była szwedzka grupa Royal Republic, która i część tegorocznego lata spędzi w naszym kraju. W ubiegłym roku zagrali na Poland Rock Festival, no a teraz w sierpniu 3 weekendy będą spędzać odpowiednio w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie, bo to przecież jeden z headlinerów tegorocznego festiwalu Rockowizna, który w 3 sierpniowe weekendy będzie się odbywać. No i tam między innymi będzie można usłyszeć na żywo takie dźwięki, jak te, które przed chwilą. Venus, Royal Republic. Już za nami w SC Rock. To teraz będzie pan Boss. Bruce Springsteen, Radio Nowhere przed nami.

0: To byli Blendersi, Ciągnik. I to już na koniec tej godziny i naszego popołudniowego spotkania. Przypomnę, dziś raz jeszcze się słyszymy w Esce Rock wieczorem po 21:00 i zagram Państwu moją kolejną playlistę osobistą. Już teraz liczę na Państwa obecność wieczorową porą. Póki co dziękuję pięknie za wspólnie spędzony czas. Michał Cieślik, zmykam. Po 15:00 Dawid i kolumna Zygmunta, a wcześniej punktualnie o 3:00 najnowszy raport w Esce Rock.
1: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
2: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
1: SK Rokontur prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
2: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
1: Wejdź na skrock.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to Ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
2: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama. To jest SK Rock.
4: Mamy nowe informacje ze szpitala po wczorajszym poważnym wypadku na stadionie żużlowym w Gnieźnie. Branża odzieżowa mówi dość nadmiernej biurokracji i szykuje protest.
5: SK Rock. Raport.
4: 15. Michał Poklękowski, zapraszam. Żużlowiec jest w śpiączce farmakologicznej, wciąż walczy o życie. To najnowsze informacje ze szpitala po wczorajszym poważnym wypadku na stadionie w Gnieźnie. Podczas wyścigu zawodnik miejscowego startu Patryk Budniak po zderzeniu z jednym z rywali dosłownie wyleciał w powietrze, uderzył w ogrodzenie i spadł na busa. 19-latek był reanimowany, w nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa.
6: Jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne. Jego stan w chwili obecnej jest ciężki i przed nim jeszcze długa droga.
4: Relacjonuje Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego imienia Józefa Strusia w Poznaniu i dodaje, że wbrew wcześniejszym informacjom stan pacjenta nie jest stabilny. Decydujące będą najbliższe dni.
6: Od momentu, w którym tutaj pracuję w tym szpitalu, to przyznam szczerze, chyba jest to pierwsza taka historia, która tak bardzo poruszyła cały szpital. Wszyscy trzymają bardzo mocno kciuki za niego i no, przyznam szczerze, jestem poruszona tą historią.
4: Policja bada, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy zawodów.
5: To jest raport.
4: To nie były międzynarodowe targi końskie, tylko rzeźnia. Tak o wydarzeniu w Pajęcznie Włódzkiem mówią organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez burmistrza miasta jako organizatora wydarzenia oraz też powiatowego lekarza weterynarii trafiło właśnie do prokuratury ze szczegółami Grzegorz Mich.
7: Na filmikach z targów widać, jak jeden z handlarzy znęca się nad koniem. Jest też wszechobecny alkohol. Składamy doniesienie o niedopełnieniu obowiązków służbowych przez lekarza weterynarii, mówi Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia Animal SOS.
8: Dla mnie to był rynek ze średniowiecza, gdzie kiedyś handlowało się zwierzętami.
7: Zwierzęta były przetrzymywane w skrajnie złych warunkach. Bez wody. Brak było barierek odgradzających konie od uczestników targów, wylicza radny wojewódzki Piotr Bors.
9: My oczekujemy natychmiastowej dymisji powiatowego lekarza weterynarii w Pajęcznie.
7: Wiadomo już, że udało się uratować kuca, który na targach był bity i nie mógł nawet wstać z ziemi.
4: Kuc trafił do stowarzyszenia zajmującego się ochroną zwierząt. Dodam, że na nagraniach z Pajęczna widać mężczyznę, który brutalnie ciągnął zwierzęta za ogony. Okazało się, że jest to krakowski dorożkarz. Miasto właśnie rozwiązało z nim umowę. Branża odzieżowa mówi dość nadmiernej biurokracji. 13 maja przedsiębiorcy będą protestować w Warszawie przeciwko systemowi SENT. Polega na obowiązku rejestracji przesyłek już od 20 par butów lub 10 kg odzieży, które trafią do sklepów czy na bazar, mówi związany z Zieloną Górą przedsiębiorca, ale także inicjator protestu Tomasz Brymora.
10: Za każdym razem, zmieniając miejsce przewozu tego towaru na tym samochodzie, musimy ponownie go zważyć. Czyli osoba, która jedzie na bazar, jadąc na bazar, musi go zważyć. Wyjeżdżając z bazaru, sprzedając kilka sztuk, musi go ponownie zważyć. Często to jest kilka ton dziennie przerzucania bezsensownego towaru po to, żeby można było się poruszać i żeby nie dostać mandatu 20 tysięcy.
4: Dodam, że system SENT działa w Polsce od marca.
11: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Pogoda.
4: IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą. Na przeważającym obszarze kraju mamy żółte alarmy przed burzami. Chodzi szczególnie o południowe regiony. Tam będzie najmniej spokojnie. Dziś pogoda w kratkę, raz chmury, raz słońce. Na termometrach mamy spory rozrzut, bo od 12 stopni nad morzem, też w górach, do 23 na Dolnym Śląsku.
11: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
13: To jest kolumna Zygmunta w Esce Rock.
14: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa. W składzie Poklękowski raportuje.
4: Jestem cały dla Państwa, zapraszam.
14: Dzień dobry, Antoszewski kręci.
15: Dzień dobry.
14: A ja jestem Zygmunt. Jeśli szukają Państwo odrobiny luzu po całym dniu, jeśli chcecie rock'n'rolla, to dobrze trafiliście. A jeśli chcecie powiedzieć coś mądrego albo głupiego, to linie messengerowo-telefoniczne otwarte. Zapraszam. Zapraszam do 18. Dawid Zygmunt, witajcie. Yeah!

0: Hejho, hejho, do kopalni by się szło.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli takie miejsce, gdzie wykopujemy utwory mniej oczywiste i w tym tygodniu stwierdziłem, sprawdzę co się działo fajnego muzycznego w roku moich narodzin. Polecam Państwu taką zabawę. No a kiedy się rodziłem, to na szczytach list przebojów szalał utwór Never Gonna Give You Up Rick Astley'a i to jest piękne nawiązanie do mojego życia, bo ten kawałek jest trochę memem. A z rockowych to na listach przebojów mieliśmy Sweet Child O' Mine, Gunsów, Bad Medicine, Bon Jovi, One, Metallica, no ale to są dźwięki oczywiste. No ale może pamiętają Państwo utwór What I Am. Druga połowa lat 80. alternatywnie, trochę folkowo i przede wszystkim antyfilozoficznie. Pogadamy sobie o tym numerze w tym tygodniu. A może ktoś z Państwa ma jakieś skojarzenia z tymi właśnie dźwiękami? Posłuchajmy utwór What I Am i pani Eddie Brickell już teraz w kopalni odkrywkowej.

0: Cześć, Dawidku, Michał z tej strony. Akurat nie, wiesz co, natknąłeś tym Rickiem Astleyem, bo pewnie wiesz i pewnie słyszałeś, jak sobie radzi na piecach, jak gra numery AC/DC. No kurka, robi to pięknie. Cóż, ja chciałem się tylko przywitać, słuchamy się i czekamy na kolejnych zwycięstw. A ten oczywiście, Iron Maiden. Hej, hej.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
2: Program Eskirok na żywo. Rokowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rokowe ballady. Rokowe nowości. Najświeższe rokowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
2: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarok.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza. Prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
4: Reklama.

0: Fire in Your Eyes. The Guano Apes w programie Kolumna Zygmunta w Esterok. To zespół, który z tego co kojarzę miał wystąpić w tym roku w Polsce, ale trasa została odwołana, a szkoda. Nie miałem okazji, żeby ich zobaczyć i znów mi ta okazja uciekła. A żeby Państwu w tym tygodniu nic ważnego nie uciekło, to przypominam, że jutro w Warszawie Tori Amos, Public Image Limited, w tym tygodniu w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Krakowie, za tydzień Metallica w Chorzowie i po ogłoszeniach. A za chwilę poważne wieści w raporcie.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Michał Poklękowski, zapraszam. Po zderzeniu lawety z ciężarówką na autostradzie A4 między węzłami Opole Południe i Opole Zachód zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Utrudnienia mogą jeszcze potrwać kilkadziesiąt minut. Polska idzie do TSUE z powodu umowy z Mercosurem. Warszawa skierowała do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości skargę na umowę handlową z grupą krajów Ameryki Południowej. Rząd chce też wstrzymania stosowania porozumienia do czasu wydania wyroku przez sędziów z Luksemburga.
3: To jest raport.
4: Aż 8,5 miliona Polek i Polaków żyje z przewlekłym bólem zębów, stawów czy kości. Tymczasem właśnie ruszył projekt Nie ból się, zapobiegaj, zainicjowany przez Parlamentarny Zespół do Spraw Leczenia Bólu. Jego celem jest propagowanie zdrowego stylu życia bez przewlekłego bólu właśnie.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: SK Rock Sport.
4: FC Barcelona wygrała El Clasico i obroniła tytuł mistrza Hiszpanii. Katalończycy 2-0 wygrali z Realem Madryt i na trzy kolejki przed końcem sezonu mają już nad królewskimi 14 punktów przewagi. Bliżej mistrzostwa Anglii jest za to Arsenal. Kanonierzy wygrali wczoraj z West Hamem 1-0 i utrzymali 5-punktową przewagę nad drugim Manchesterem City. Ten ma jednak do rozegrania jedno zaległe spotkanie. W polskiej ekstraklasie liderem pozostaje Lech. Jego przewaga nad kolejnymi w tabeli Rakowem, Jagiellonią i Górnikiem to 7 punktów. Dziś dokończenie 32 kolejki i ważne spotkania dla środka tabeli. Cracovia podejmie Radomiaka.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.

0: Lux Torpeda w Radiu SK Rock i składamy tej ekipie najlepsze życzenia. W miniony weekend minęło 15 lat. 15 lat od ukazania się ich debiutanckiej płyty. No Lux Torpeda, mam tyle miłych wspomnień z tym zespołem. Zawsze się spóźniali na nasze spotkania. Często umawiałem się z jednym, a przychodził ktoś kompletnie inny. Kochane wariaty! I 15 lat minęło, a skoro mamy okazję, to wyciągam swojego fleta! Panowie, do szybkiego zobaczenia.
1: Pozdrawiamy serdecznie,
2: bardzo dziękujemy
1: i do zobaczenia.
2: Cześć.
3: Reklama. Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: Reklama.

0: System of a Down w Radiu SK Rock. Mocne zakończenie tej godziny, utwór Toxicity z płyty Toxicity, jednej z najlepszych płyt XXI wieku, a to album, który za chwilę skończy ćwierć wieku. A w kalendarzu już 11 dzień maja roku 2026, co się dzieje poważnego, o tym już za chwilę w raporcie.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Autopromocja. Melina.
2: Symbole są mega, zwłaszcza w momentach takich przełomowych dziejowych, ultra ważne. No.
3: To prawda.
2: Wiesz, zachowuję,
3: nie zaprzeczam.
2: Powiem to teraz, pewnie się kilku słuchaczy wkurzy. No to, że Wałęsa nie podpisał w Arłamowie, czy tam w uwięzieniu i tak dalej, kolaboracji na jakiejś Solidarności nie stworzył i tak dalej, no to było co skandować na demonstracjach przez następne lata. Nie, może naciągane porównanie. W tym sensie dla mnie jest istotne, że Zełenski nie uciekł, nie wyjechał.
3: Znaczy ja nie zaprzeczam. Owszem, to było bardzo ważne i to na pewno dodatkowo podniosło na duchu, wzmocniło morale Ukraińców, którzy już walczyli.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie Marek Kozubel, autor książki Klęska rosyjskiego Blitzkriegu, Kijów, Czernichów, Sumy 2022.
1: Melina w SK Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SK Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
5: Cześć, witajcie, to Muniek Staszczyk, Pilaw.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach. Reklama.
10: I was

0: jest SK Rock.
1: Prokuratura informuje, że zamierza zwrócić się do Stanów Zjednoczonych o wydanie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry Polsce, wydanie Polsce na podstawie umowy z tamtejszym wymiarem sprawiedliwości.
2: SK Rock. Raport.
1: Minuta po 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Wniosek o ekstradycję może być złożony dopiero po prawomocnym wyroku w sprawie aresztowania, przekonuje obrońca Zbigniewa Ziobry, mecenas Bartosz Lewandowski. Prokuratura poinformowała tymczasem, że chce zwrócić się do Waszyngtonu o wydanie byłego ministra sprawiedliwości na podstawie umowy z tamtejszym wymiarem sprawiedliwości. Nasz reporter Mateusz Chłystun śledzi tę sprawę. Mateuszu, kiedy realnie może zapaść decyzja w tej sprawie?
3: Jak przekonuje obrońca Zbigniewa Ziobry, nie wcześniej niż we wrześniu, bo wtedy sąd ma rozpoznać zażalenie obrońcy polityka na wydany wcześniej nakaz jego tymczasowego aresztowania. Według obrony dopiero prawomocne orzeczenie kolejnej instancji będzie podstawą do wniosku o ekstradycję. Na tym jednak nie koniec. Do sądu trafiło też inne zażalenie złożone przez obrońców po tym, gdy sąd odmówił im zawieszenia postępowania w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania. Według śledczych to jednak nie opóźni procedury.
4: To jest postępowanie wpadkowe, które może się toczyć. Nie powinno mieć żadnego znaczenia dla rozpoznania naszego wniosku o wydanie ENA.
3: Wyjaśnił rzecznik prokuratury krajowej prokurator Przemysław Nowak. Nawet jeśli śledczy złożą wniosek o ekstradycję, to jak słyszymy, do jego realizacji może minąć jeszcze wiele miesięcy.
2: To jest raport.
1: Podziękował załodze i pasażerom. Polski kapitan wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, zabrał głos. Jan Dobrogowski opublikował oświadczenie w mediach społecznościowych. Nie wyobrażam sobie żeglowania w takich okolicznościach z lepszym zespołem ludzi, zarówno gości, jak i załogi. Co najważniejsze, nasze myśli są z tymi, których już nie ma z nami. Niezależnie co powiem, to nic nie złagodzi tej straty, ale chciałbym, abyście wiedzieli, że są z nami każdego dnia w naszych sercach. Od wczoraj na Teneryfie trwa ewakuacja pasażerów wycieczkowca. Ma zakończyć się jeszcze dziś. Kapitan Jan Dobrogowski zwrócił się też z apelem w imieniu wszystkich osób będących na pokładzie tej jednostki. Proszę o uszanowanie prywatności naszych gości, ich rodzin i członków załogi w tym trudnym czasie. Po zakończeniu ewakuacji pływający pod holenderską banderą wycieczkowiec wyruszy do portu w Rotterdamie. Według danych WHO na statku zachorowało 8 osób, a u 6 z nich potwierdzono zakażenie wirusem. Zmarła para Holendrów oraz obywatel Niemiec.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: 4 mężczyzn z zarzutami po brutalnym ataku na obywatela Norwegii w Trójmieście. Na lotnisku w Gdańsku obywatele Szwecji migranckiego pochodzenia Mohamad H, Aran Acip, Jabril H i Sanalet Sanet mieli zaatakować turystę, grożąc mu niebezpiecznym narzędziem w celu dokonania rozboju. Dzięki szybkim działaniom trójmiejskiej policji zostali zatrzymani przed opuszczeniem kraju. Prokurator przedstawił im zarzut wspólnego rozboju z użyciem noża na szkodę obywatela Norwegii.
5: Poprzez popychanie, szarpanie, łapanie za ramiona oraz przyłożenie noża do ciała pokrzywdzonego dokonali zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci telefonu marki iPhone o wartości 2800 zł oraz karty płatniczej, a następnie nakłonili pokrzywdzonego do dokonania 2 wypłat bankomatu na kwotę 4787 koron norweskich.
1: Mówi Mariusz Duszyński z prokuratury w Gdańsku. Dodatkowo podejrzani obywatele Szwecji nakłonili pokrzywdzonego Norwega do pokazania numeru PIN do karty, a potem wykorzystali skradzioną kartę do opłacania sobie różnych zakupów. Wobec wszystkich podejrzanych sąd zastosował areszt na okres 3 miesięcy. Grozi im kara nawet do 20 lat więzienia.
6: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz pan Mięsko.
0: Pogoda.
1: Są ostrzeżenia od IMGW przed niebezpieczną pogodą. Na przeważającym obszarze kraju mamy żółte alarmy przed burzami. Chodzi zwłaszcza o południowe regiony. Dziś pogoda w kratkę, raz chmury, raz słońce, a na termometrach od 12 stopni nad morzem do 23 na Dolnym Śląsku.
6: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz pan Mięsko.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Kolumna Zygmunta w SC Rock.
7: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta i wiadomość od Staszka. Zygmuncie, ja wiem, że poniedziałek, ale może tak wyjątkowo po 50. No, ktoś tu miał ciężki dzień, więc spełnię tę prośbę i już teraz z radia po 50. Utwór po 50. Niech zagra głośno. No to grać. Dawid Zygmunt, witajcie.

Potrzebuję wczoraj, jajajaj. Szczególnie dzisiaj bardzo rozumiem ten tytuł. Potrzebuję wczoraj. A z tego co wiem, to wczoraj, czy przedwczoraj, niektórzy bardzo balowali i były to bale rodzinne, uroczystości komunijne i państwo mi wysyłali zdjęcia i... No widziałem, że był czat. I u nas teraz też będzie czat. Zaśpiewa Chad Kroger, a ja jeszcze tylko szybciutko powiem, że wspomniane uroczystości co roku prowokują pytanie, gdzie są nasze pieniądze z komunii? I znalazłem odpowiedź. I się okazuje, że komunia to jest piramida finansowa. Pieniądze zabrane wam na komunii zwracają się po latach, jeśli macie swoje dzieci.

0: Dzień dobry, proszę pana, bardzo dziękujemy za ten komentarz przed chwilą. Tymi pieniędzmi to powiem ci, że jest tak, że one nie zawsze trafiają, nie zawsze dostajemy je po jakichś tam latach, gdy mamy swoje dzieci, ponieważ u nas jedno dziecko sobie sfinansowało sobie psa, który wychodzi ze mną przede wszystkim, a drugie dziecko stwierdziło, że sobie odkłada na studia. Dziękuję.
1: Do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
3: Witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
4: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Bon Jovi w Radiu Eskarok. John Bon Jovi, artysta, który powolutku zbliża się do wieku emerytalnego, a wiem, że są wśród nas osoby, które też się do tego wieku zbliżają. Przed tobą,
1: patrzysz,
0: Michał, piękny czas, Michał, przed tobą.
1: Tak.
0: Spójrz, ile na emeryturze z petem w zębach osiągnął Wojciech Szczęsny. Najlepsze dopiero przed nami. A więcej nie tylko o sporcie.
1: On chociaż ma zęby. Ja trochę mniej.
0: Bądź poważny, bo za chwilę raport.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Okazuje się, że jodłowanie powstało w Alpach jako praktyczny sposób komunikacji między pasterzami.

0: Autopromocja.
1: SK Rock. Raport.
2: Michał Poklękowski, zapraszam. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 14 regionów. Będzie też silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Taka będzie jego prędkość. Lokalnie spadnie też grad. Na Dolnym Śląsku i w Małopolsce intensywny deszcz. Spokojnie będzie jedynie na Pomorzu Zachodnim i na wschodzie Polski od Suwalszczyzny aż po Podlasie. Pada między innymi w Warszawie. Po deklaracjach Francji i Wielkiej Brytanii o wysłaniu okrętów wojennych w rejon Morza Czerwonego, Iran zagroził tym państwom zdecydowaną i natychmiastową odpowiedzią. Wcześniej reżim w Teheranie kierował groźby pod adresem Albanii czy Cypru.
1: To jest raport.
2: Premier Węgier Peter Madziar pojedzie do Warszawy w przyszłym tygodniu, poinformowała w parlamencie przyszła węgierska minister spraw zagranicznych Anita Orban. Wiadomo, jaki jest cel tej wizyty. Głównym celem wizyty w Warszawie nowego premiera Węgier jest odbudowa tysiącletniej przyjaźni polsko-węgierskiej.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: SK Rock Sport.
2: Karol Adamski, ponownie bohaterem Legii, napastnik zdobył gola głową w starciu z Brookbet Termaliką Nieciecza i było to jedyne trafienie w niedzielnym meczu. To jednak piłkarze, nie mający już szans na utrzymanie Termaliki, przeważali na boisku, chcąc pokazać się z dobrej strony na koniec swojej przygody z Ekstraklasą. W pozostałych wczorajszych meczach Motor Lublin 4-0 wysoko rozbił Wisłę Płock, a w starciu Piasta Gliwice z GKS-em Katowice padł bezbramkowy remis. Bardzo pewne zwycięstwo Igi Świątek w Rzymie. W trzeciej rundzie turnieju polska tenisistka pokonała Elisabetę Cocciaretto 6-1-6-0. W 1/8 finału Świątek ją czeka pojedynek z Naomi Osaką.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: Kolumna Zygmunta w SC Rock.

0: Rejoice to Def Leppard w Radiu SK Rock, kawałek o przezwyciężaniu przeciwności i dążeniu do radości, a te radości można czerpać naprawdę z małych rzeczy, trzeba je tylko zauważyć. I pytanie od Roberta Zygmuncia, oglądałeś El Clasico? I pozwolicie, że odpowiem romantycznie, wybaczcie mi, ale muszę, bo wczoraj w telewizorze o tej samej godzinie leciał Taniec z Gwiazdami i mecz Barcelona-Real i oglądałem z żoną Barcelona-Real.
1: A?
0: Jak powiedzieć, że żyjesz w idealnym małżeństwie, nie mówiąc, że żyjesz w idealnym małżeństwie? Dziękuję.
2: Reklama. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie. Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.

0: piękne są tylko chwile. I powiem Państwu, bardzo sobie cenię te chwile, które spędzamy ze sobą i bardzo dziękuję za Wasz humor, za Wasze szpileczki, za Waszą energię, za dobre słowa. A takie słowa też są. Halo, halo, dzień dobry.
1: Cześć Dawid.
0: Dzień dobry.
1: Witam serdecznie poniedziałkowo.
0: Dzień dobry.
1: Życzę dobrego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie. Hejka.
0: Dzięki bardzo.
1: Rafał.
0: To był Pan Rafał, a jest też Pan Piotr. Dzień dobry.
2: A dzień dobry, Dawidzie, w tym przepięknym poniedziałkowym. Piękny tydzień nam się zaczął pozytywnie.
0: Tak.
2: Tyle do piątku.
0: Jak powiedzieć w miłych słowach, że wystarczy już tego poniedziałku, nie mówiąc, że wystarczy już tego poniedziałku. No ale wciąż poniedziałek i sprawdzamy, co się poważnego dzieje i powiemy to Państwu za chwilę w raporcie.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Trzy kobiety, trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: Reklama.

0: jest SK-ROK.
1: Nie będzie likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prezydent zawetował ustawę w tej sprawie. W strzelaninie w Nicei na południu Francji zginęły 2 osoby, 3 zostały ranne.
2: SK-ROK. Raport.
1: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Do szpitala trafiło już 21 osób, w tym 5 dzieci. To najnowsze informacje w sprawie wypadku w Konopnicy pod Lublinem. Zderzyły się tam ze sobą pasażerski bus i osobowe Audi. Na linii Lublin i Bartek Ważny. Bartku, co wiadomo na ten moment?
3: Jak na razie wiadomo, że kierowca busa był trzeźwy. Policja cały czas czeka na wyniki badań kierowcy Audi. Mundurowi ustalają również jeszcze, jak doszło do wypadku. Kierowcy składają bowiem rozbieżne zeznania. Łącznie w tym zdarzeniu uczestniczyło 25 osób.
1: Droga w Konopnicy przy miejscowym kościele jest cały czas zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
2: To jest raport.
1: Nie będzie likwidacji CBA. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę w tej sprawie, a tak tłumaczył swoją decyzję.
4: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko. Wpływy, polityka i mienie państwowe, bo nikt tego nie pilnował. Nikt nie kontrolował.
1: Mówił prezydent i zaznaczał, że czym innym jest zwiększenie efektywności instytucji, a czym innym jej likwidacja.
4: Ustawa zakłada odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej na rzecz systemu rozproszonego pomiędzy policję, ABW i Krajową Administrację Skarbową. Powstaje ryzyko chaosu kompetencyjnego, utraty ciągłości postępowań i odejścia doświadczonych funkcjonariuszy.
1: Poza ustawą o likwidacji CBA prezydent zawetował też ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Według rządu przepisy miały ułatwić obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym. Jednak zdaniem Karola Nawrockiego w praktyce osłabiałyby kontrolę państwa w tym właśnie zakresie. Początek tygodnia pod znakiem burz, w alertach prawie cała Polska. Synoptycy wydali ostrzeżenia w 14 województwach poza ścianą wschodnią i północno-zachodnią częścią kraju.
5: Od godzin popołudniowych burze zaczną rozwijać się na znacznym obszarze kraju. Burzom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu, lokalnie do 30 mm, porywy wiatru do 80 km na godzinę. Miejscami możliwe będzie również opad gradu.
1: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW i dodaje, że w kolejnych dniach czeka nas wyraźne ochłodzenie związane z tak zwaną zimną Zośką.
5: Temperatury w ciągu dnia często nie będą przekraczać 12-14 stopni, a nocami pojawia się ryzyko przymrozków. Najchłodniej będzie na wschodzie, południowym wschodzie oraz lokalnie w obszarach podgórskich, gdzie przy gruncie temperatura może spadać nawet do około -1-3 stopni.
1: Wyraźne ocieplenie według prognoz możliwe pod koniec tygodnia.
2: Słuchacie raportu w SC-ROK.
1: W strzelaninie w Nicei na południu Francji zginęły 2 osoby, a 3 zostały ranne, poinformowała lokalna prokuratura. Do strzelaniny doszło w dzielnicy na zachodzie miasta. W ostatnim czasie w Nicei dochodziło do krwawych incydentów związanych z gangami narkotykowymi migranckiego pochodzenia. Na miejsce zbrodni przyjechał mer Nicei.
6: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
0: Pogoda.
1: IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą, o czym przed chwilą słyszeliście w raporcie. Na przeważającym obszarze kraju mamy żółte alarmy przed burzami, chodzi szczególnie o południowe regiony. No i dziś pogoda w kratkę, raz chmury, raz słońce, raz deszcz. Na termometrach od 12 stopni nad morzem do 23 na Dolnym Śląsku.
6: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: To jest kolumna Zygmunta w SC-ROK.
8: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa. Nowy tydzień, nowe emocje, nowe problemy, stare boleści. No a Państwu jak się zaczął ten tydzień? Można nam o tym powiedzieć? No chyba, że się wstydzicie. Nie wstydźcie się. Czekamy na Wasze głosówki i telefony. Numer do studia 691-613-613. Zapraszamy. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Nirvana w Radiu SK Rock. I za cały trudny dzień brawa dla Państwa. Tak jest.
1: Tak jest, brawo!
0: Daliście radę. I oklaski dla ósmoklasistów. Wiem, że łatwo nie było, ale daliście radę. I brawa dla solenizantów dzisiejszych, jubilatów. A, jeszcze wyjmę dla Was fleta. Tak jest, to dla Państwa. I ten flet także dla Bono, bo wczoraj mieliśmy urodziny Bono, no ale wczoraj nie było kolumny, więc nasze życzenia składamy dzisiaj i gramy pieśń okolicznościową od zespołu U2. Kawałek fleta i gramy nowe U2.

0: Wiecie co? Moja córka przyszła do mnie i powiedziała mi, że zepsuła samozamykacz. Tak po prostu przyszła i powiedziała, że zepsuła. Pamiętacie swoje dzieciństwo? Jak baliśmy się przyznać do tego, że zepsuliśmy cokolwiek, bo będzie op***ol, no to chyba robię dobrą robotę. Tak po prostu.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
2: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach.
3: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
4: Reklama.

0: 41 Radio Eska Rock, a wcześniej Pijama Porno na naszej antenie, czyli najpierw mieliśmy na naszej antenie zespół z Polski, a później z kontynentu amerykańskiego i gdyby pomiędzy te zespoły wsadzić jeszcze zespół Omega z Węgier, to mielibyśmy taką muzyczną polsko-węgiersko-amerykańską podróż pokrywającą się z wędrówką Zbigniewa Ziobry. A o tej wędrówce jest teraz głośno. A w przyszłym tygodniu my ruszamy na wędrówkę do Aten na koncert zespołu Iron Maiden i chcemy tam zabrać Państwa. Proszę posłuchać naszej propozycji, a już za chwilę raport.
1: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
2: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
1: Eska Rokontur prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
2: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
1: Wejdź na eskarok.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to Ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
2: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
1: Autopromocja.
3: Eskarok. Raport.
4: Michał Poklękowski, zapraszam. Polska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę na umowę Unii z Mercosurem, a także wniosek o wstrzymanie stosowania umowy do czasu wydania przez TSUE orzeczenia w tej sprawie. Prokuratura Krajowa od niedzieli sprawdza, czy inne osoby pomagały Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce najpierw na Węgry, a potem do USA oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo.

0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: SK Rock Sport.
2: Pierwsze w historii Polski złoto dla naszych juniorów podczas strzeleckich mistrzostw Europy w pistolecie standard na 25 metrów. W imprezie w chorwackim Osijeku na podium stanęli też Szwedzi i Węgrzy. Impreza potrwa do niedzieli. A w niedzielę właśnie zaczną się mistrzostwa świata szybowców. Wydarzenie odbędzie się na lotnisku Aeroklubu Częstochowa, a weźmie w nim udział blisko 100 zawodników z 26 krajów. Zaplanowano 14 dni lotów, ale ile faktycznie uda się rozegrać, będzie zależało oczywiście od pogody. Żeby mistrzostwa zostały uznane, muszą być ukończone przynajmniej 4 loty. Jedynym kryterium oceny będzie średnia prędkość. 40. edycja Mistrzostw Świata Szybowców potrwa do 30 maja.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: Kolumna Zygmunta.
4: Kolumna Zygmunta.
3: ESC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: I played the fool. To Michael Stipe i Andrew Watt w Radiu SK Rock. Michael Stipe, znany z zespołu R.E.M., Andrew Watt, znany ze współpracy z wielkimi artystami, zresztą współpracuje m.in. z grupą The Rolling Stones. No ale my już teraz ze świata wielkiego rock'n'rolla zaglądamy do piwnic, zaglądamy do garaży i mniejszych salek, w których grywają młodzi, zdolni i tych młodych, zdolnych chcemy pokazać światu. I już jutro zaprezentujemy Państwu finałową dziesiątkę akcji SK Rock Star. Szukamy artystów, którzy wystąpią na festiwalu Colors of Ostrava w Ostrawie i jutro finałowa dziesiątka pojawi się na stronie star.skrock.pl. A kto pojedzie reprezentować nas do Ostrawy, to już zdecydują Państwo. Jutro startujemy z finałem naszej zabawy i zapraszamy Państwa do zabawy.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
1: Reklama.

0: I nasze dzisiejsze spotkanie tak właśnie zleciało, takie mam odczucie, że zleciało raz, dwa, raz, dwa. Bardzo dziękuję za dzisiaj. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Za chwilę raport, później radar, a ja życzę Państwu dobrego wieczoru. Kłaniam się i wracam jutro o stałej porze. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15. Pa, pa.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: To jest naprawdę kawał bardzo ładnego, poważnego samochodu. Tam się dużo w środku zmieniło, przede wszystkim w tej BMC 7. Jest jeden wielki telewizor.
1: Łukasz Bąk.
3: Każde koło przy prędkości maksymalnej będzie kręciło się z prędkością 10 200 obrotów na sekundę.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym. Autopromocja. Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach.
6: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w Esce Rock.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.

0: poznamy nowe ceny maksymalne paliw, taniej zatankujemy. 15 osób z salmonellą w przedszkolu w Nowinach Wielkich to w Lubuskiem.
1: SK Rock. Raport.
0: Jest 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Jutro tańsze tankowanie. Znamy nowe ceny maksymalne paliw. Limit benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30. To spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6,93, czyli o 10 groszy mniej niż dziś. Z tymi informacjami Michał Skolimowski. Michale.
2: Jestem, dzień dobry.
0: Witaj. Rządowy pakiet CPN obowiązuje do piątku. Czy będzie przedłużony?
2: To rekomenduje minister energii. Kluczowy będzie też głos ministra finansów, który pilnuje wpływów do budżetu. Do środy wszystko ma być jasne. Ceny maksymalne, niższe stawki VAT-u i akcyzy to odpowiedź na zawirowania na światowych rynkach przez konflikt na Bliskim Wschodzie i blokadę cieśniny Ormus. Sytuacja cały czas jest niestabilna. Ostatnie informacje od maklerów mówią o wzrostach po tym, jak Donald Trump odrzucił propozycję pokojową przedstawioną przez Iran. Baryłka ropy Brent kosztuje około $105.
1: To jest raport.
0: Decyzja Trumpa może stworzyć problem polskiej prawicy. Tak o umożliwieniu przejazdu do USA Zbigniewowi Ziobrze mówi dr Anna Materska-Sosnowska z UW. Były minister sprawiedliwości poinformował wczoraj, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przebywał na Węgrzech, ale po zmianie władzy w Budapeszcie nie jest to już dla niego bezpieczna przystań.
3: Jak słyszę byłych kolegów Ziobro, którzy naprawdę niechętnie go bronią, ale z jaką zapalczywością muszą to robić, no to widać, że i ta decyzja Trumpa stwarza im problem.
0: Ziobro to też problem dla rządu, głównie dlatego, że ekstradycja to jedyna możliwość dla Polski, by ściągnąć Ziobrę do kraju, ocenia profesor Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Nie powiedziałbym, że to jest zwycięstwo jakiegoś rządu w walce ze Zbigniewem Ziobro, ale to też nie jest porażka, no bo po prostu Zbigniew Ziobro wykorzystał pewne możliwości, żeby uciec, nie tylko żeby się bronić. Trochę rząd też nie ma, no co ma rząd wysłać? Siły specjalne po Zbigniewa Ziobro.
0: Polska prokuratura chce przedstawić Ziobrze łącznie 26 zarzutów w związku z wielomilionowymi nieprawidłowościami Funduszu Sprawiedliwości.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: 15 osób z zakażeniem salmonellą w przedszkolu w Nowinach Wielkich. To w Lubuskiem. Sanepid w Gorzowie ciągle bada pobrane próbki od dzieci i też nauczycieli. Nadal nie jest jeszcze znane źródło bakterii. Jest 9 nowych przypadków, 2 nauczycieli i 7 maluchów. Wszyscy są w dobrym stanie, przebywają jednak w domach. Część nawet nie wiedziała, że jest zakażona. Mówi Beata Dunal z powiatowego sanepidu.
5: Żadne z nich nie było hospitalizowane. Nie były te objawy na tyle uciążliwe, że co niektórzy nawet ulekali. Nie byli. Teraz dopiero wykryto w badaniach nosicielstwo.
0: Przedszkole w weekend zostało zdezynfekowane, nadal jest zamknięte. Przypomnę, zakażenia salmonellą w placówce zespołu edukacyjnego w Nowinach Wielkich pojawiły się zaraz po majówce.
6: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz pan Mięsko.
0: Pogoda. IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą. Na przeważającym obszarze kraju mamy żółte alarmy przed burzami. Chodzi szczególnie o południowe regiony. Dziś pogoda w kratkę, raz chmury, raz słońce i raz przelotny deszcz. Na termometrach od 12 stopni nad morzem do 23 na Dolnym Śląsku.
6: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz pan Mięsko.
7: SK Rock Radar.
8: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co dzieje się wokół filmu dokumentalnego o Oasis. Zerkniemy także na to, kto właśnie zarobił ponad $300 milionów. Ale zanim to wszystko, posłuchajmy, jak to jest z tą samotnością w wielkim mieście. O czym już teraz formacja Green Day. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21. To jest nasz poniedziałkowy radar. 4 po 18.

A jeśli uwielbiacie Joy Division, i tak się zdarzy, że może będziecie na przełomie czerwca i lipca w Nowym Jorku, to polecam bardzo serdecznie bardzo wyjątkową wystawę, która po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych będzie pokazywać, będzie można obejrzeć rzadkie materiały archiwalne związane z tym kultowym frontmanem formacji Joy Division, Ian Curtis Inside, bo mowa właśnie o tej wystawie, gdzie pokazane będą intymne, odkrywcze, piękne, ręcznie pisane teksty, fotografie, listy osobiste, pamiątki, artefakty i to wszystko, co pochodzi z archiwum Iana Curtisa, przechowywane na co dzień w bibliotece Johna Rylansa na Uniwersytecie w Manchesterze. Polecamy bardzo serdecznie, bo to naprawdę duża wyjątkowość, bo w końcu chyba wszyscy czekamy, aż w końcu ten dom, który został kupiony w 2015 roku, no w końcu coś z niego powstanie w kontekście oczywiście muzeum poświęconego właśnie Ianowi Curtisowi. To teraz, skoro tak trochę palcem po mapie, to proponuję także poza tę mapę, a przynajmniej tę, która związana jest z naszym światem, czas na Europę, ale nie tę Europę, którą świetnie znamy, tylko Księżyc. Księżyc lodowy Jowisza. Jeśli Państwo jeszcze nie widzieliście najnowszego teledysku formacji Muse, to bardzo serdecznie polecam. Oj tak, jeśli ktoś kocha te kosmiczne tematy, proszę sobie wyobrazić. Akcja, która odbywa się na Europie, czyli na lodowym księżycu Jowisza, gdzie zespół Muse gra u stóp czerwonego wodospadu, a Matt Bellamy przemierza polarne pustkowie. Czy kogoś trzeba jeszcze namawiać? Bo poza tym obrazkiem dostajemy także do zestawu te dźwięki. To Cryogen i nowy Muse.

Nie ukrywam, że nie do końca podoba mi się ta machina marketingowa, która już się rozpoczęła w kontekście filmu dokumentalnego o zespole Oasis. Dlatego, że z jednej strony czytam to, co mówią reżyserzy, czytam to, co mówią producenci, a i z drugiej strony czytam to, co marketing wypuszcza. Jest generalnie podgrzewana atmosfera. Wszędzie widzę takie hasła, że w tym filmie zobaczymy pierwsze wspólne wywiady braci od ponad 25 lat. Mało tego, pojawiają się informacje, że tam m.in. w tym filmie będzie można zobaczyć pierwsze spotkanie Liama i Noela przed rozpoczęciem koncertów reaktywacyjnych. Więc jest podsycana taka atmosfera tego, że bracia się nienawidzili, nie lubili, a teraz jednak wrócili. I z drugiej strony czytam to wszystko, co mówi Steven Knight, czyli człowiek, który jest odpowiedzialny za ten film dokumentalny, twórca serialu Peaky Blinders, bo on właśnie za to wszystko odpowiada. I on mówi po prostu o historii fanów, mówi o braciach, mówi o zespole, mówi o pokoleniach, o kulturze, o kraju. Natomiast nigdzie nie padają te wątki związane właśnie z tym pogodzeniem, co? No zobaczymy, jak będzie w całości wyglądać. Mówię, że zobaczymy, bo musimy uzbroić się w cierpliwość. W końcu ten film trafi na ekrany kin, także polskich, 11 września tego roku. Wiemy także, że pojawi się na jednej platformie streamingowej jeszcze na pewno w tym roku. No i przede wszystkim, co my mamy tam dostać? No bo fani Oasis długo czekali, po pierwsze na reaktywację, a poza tym na małe podsumowanie tego wszystkiego, więc tak naprawdę dostaniemy film, który będzie opowiadać historię trasy koncertowej Live 25. Mamy dostać materiały z prób przed trasą, mamy dostać kulisy koncertów, mamy dostać nagrania ze scen, no oczywiście ten pierwszy wspólny wywiad, żeby nie było, no i przede wszystkim uzbrajamy się w cierpliwość, bo to wszystko już we wrześniu tego roku. A skoro o Oasis mowa...

0: Jakby za każdą nową płytę otrzymywali 800+, to polskie państwo by dawno zbankrutowało. Najbardziej płodny zespół ostatnich lat? Panowie, drodzy państwo, nawet sobie przerwy nie robią. To The Black Keys, Westerok. Normalnie bym powiedział z ostatniej płyty, ale to przecież już stara płyta, sprzed roku. Kto słucha starych płyt sprzed roku? To No Rain, No Flowers. Co prawda u nas deszczowo, ale The Black Keys prawie nowe. Bo to jeszcze z tej płyty, kiedy panowie mówili, że to jest najbardziej hip-hopowa płyta w ich historii. A 1 maja wydali już nową płytę Peaches, która jest zdecydowanie inna. Cała grupa spotkała się w jednym miejscu, w jednym studio, no i wszystko nagrywali na setkę. Mówią, że miało to na celu uchwycić czyste, nieprzetworzone emocje i bezpośredni kontakt z muzyką. Wcześniej rapowo, teraz jednak bardziej jednak na żywo. Kontakt z muzyką, nieprzetworzone emocje. Takie rzeczy na najnowszej płycie formacji The Black Keys. Spokojnie, za pół roku będzie kolejny krążek.
1: Autopromocja. Melina, S-Rock.
2: Podejrzewam, że być może nawet pogodzono by się z czymś takim, że Zełenski by się dogadał z Rosjanami na Białorusi, albo może w Turcji, w Stambule, że no dobra, w jakiejś formie lekkiej nawet Ukraina kapituluje, zostaje w tej rosyjskiej strefie wpływów. Ja podejrzewam, że mimo wszystko wielu na Zachodzie by w jakiś sposób odsapnęło i dla wielu osób byłoby to zupełnie naturalne. Okazało się, że próg bólu współczesnych Rosjan znajduje się dzień. To jest wizerunek, no bo właśnie, którzy Rosjanie spodziewali się takiego scenariusza, że nie będzie parad zwycięstwa?
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Marek Kozubel, autor książki Klęska rosyjskiego Blitzkriegu, Kijów, Czernichów, Sumy 2022.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
5: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
5: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
6: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.

No i to jest kolejny zespół, który właśnie wyzbył się posiadania własnego zespołu. Tak, drodzy Państwo, na rzecz Warner Music Group podobno zespół Red Hot Chili Peppers miał przyjąć ponad $300 milionów, jak dzisiaj podał magazyn Billboard i The Hollywood Reporter. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że cały katalog muzyczny, czyli wszystkie 13 albumów studyjnych, ale także wszystkie mastery i oryginalne nagrania należące do grupy, już teraz należą do właśnie wspomnianej wytwórni. I prawda jest taka, że wszystko, co teraz będzie się działo ze streamingiem, emisjami radiowymi, sprzedażą płyt i licencji, to wszystko od teraz ma należeć właśnie do wspomnianego Majorsa. Więc jeśli chodzi o takie przyzwyczajenie, to nie powinno nas w ogóle to dziwić. W końcu mam wrażenie, że to wszystko zapoczątkował wiele lat temu Bruce Springsteen. To było, drodzy Państwo, 5 lat temu, kiedy przytulił prawie $500 milionów, $500 milionów. No i wtedy zaczęła się ta cała plejada Floydzi, którzy zarobili $400 milionów, ale także Jack White, który nieco więcej wyprzedał, bo wyprzedał także prawa do The White Stripes, do The Raconteurs i do Dead Weather. A swoją drogą to nowy Jack White, który jeszcze chyba należy do Jacka White'a, chociaż już cała reszta nie.

0: piszecie w wiadomościach prywatnych, że to straszne tak naprawdę, że te zespoły wyprzedają swoją muzyczną spuściznę, ale prawda jest taka, że te utwory no, mogą należeć do zupełnie kogoś innego. Ważne jest, kto tak naprawdę to wszystko stworzył i jakie miał cele, no i przede wszystkim jak wpłynął na nas. Pamiętam tę bardzo ważną nagrodę, którą otrzymał Tomasz Lipiński, czyli kreatora kultury. I to jest wyjątkowa nagroda, jak wtedy Kapituła powiedziała, to za wieczną nadzieję, że jeszcze będzie przepięknie, bo to jest jeden z tych artystów, który powodował to, że właśnie mieliśmy wtedy, kiedy leciały takie dźwięki Brygady Kryzys czy Tiltu, że jeszcze czuliśmy, że będzie przepięknie, że jeszcze będzie normalnie. I czy te utwory należą do niego, czy nie, no warto wspominać i pamiętać, kto po prostu je stworzył.
1: Reklama. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa Cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa Cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
2: Reklama.
0: SK Rock Radar. W tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy najnowsze plany litera The Smashing Pumpkins. Zerkniemy na to, który muzyk dostał na swoim własnym koncercie płytą, a na koniec nowe dźwięki od zespołu Europe. Ale zanim to wszystko, czas na panów, którzy wracają z nowym krążkiem. Panie i panowie, to Purple. Tak, to panowie ze swoją klasyką, to Black Knight. Co prawda, jaka Black Knight, jak z tego co wiem, już zaczęły się w Polsce białe noce. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21. To jest nadal nasz poniedziałkowy radar.

Jak człowiek sobie patrzy na tych muzyków formacji Fall Out Boy, to z jednej strony ma takie wrażenie, że to takie rock'n'rollowe pitu-pitu, a z drugiej strony przypominam, że panowie 20 lat temu podpisywali plakaty własną krwią. Więc dużo rzeczy się zmienia na przestrzeni 20 lat. Swoją drogą, jak dzisiaj spojrzeć, ile kosztują te krwawe plakaty z 2007 roku, to można się złapać za głowę. A propos tych zespołów, które są dosyć rock'n'rollowe, to przed nami facet, który no też należy do tego świata rock'n'rollowego. Może plakaty własną krwią to nie podpisuje, ale za to żona dużo może powiedzieć o jego rock'n'rollowym życiu. Ale wolałbym nie rozdrapywać tych ran. Panie i panowie, to nowe Foo Fighters w SC Rock.

Nawet państwo nie wiecie, jak się dzisiaj ucieszyłem z tego jednego zdania, najważniejszego zdania ostatnich lat, które przeczytałem. Bo mało kto docenia z nas wszystkich to, co ma, to, gdzie jest, to, co osiągnął. Nie lubimy doceniać tego, co mamy. I tak samo jest z Billym Corganem z formacji The Smashing Pumpkins. Oj, pamiętam, drodzy państwo, te jego różne perturbacje. Pamiętam, jak grubo ponad 10 lat temu w różnych wywiadach wyzywał dziennikarzy, krzyczał na nich, że nie nazywa się Billy Corgan, tylko William i nikt ma do niego nie mówić Billy. Miał różne odpały w tych ostatnich latach. I kiedy przeczytałem słowa o tym, że on odczuwa satysfakcję, to naprawdę się ucieszyłem, bo długo czekaliśmy, aż wypowie te słowa publicznie. Ale wraca ze swoją fenomenalną płytą A Night of Melancholy and the Infinity Sadness featuring Bill Corgan, bo tak nazywać się będzie trasa koncertowa, która już się rozpoczęła, która jest oczywiście pokłosiem tej fenomenalnej płyty z 95 roku, ale uwaga, z orkiestrą w tle. I może dlatego właśnie pan Billy Corgan odczuwa aż taką wielką satysfakcję. Jak mówi, sukces przełożenia tej płyty na język orkiestry to jeden z najbardziej satysfakcjonujących osiągnięć w moim życiu. I mówi, każdy z wyprzedanych koncertów w Chicago kończyliśmy z owacją na stojąco. Teraz pora ruszyć w trasę do Europy. A tam, drodzy państwo, Wielka Brytania, Belgia, Francja i Hiszpania. I wszędzie tam będzie można usłyszeć takie wyjątkowe dźwięki od Billego Corgana. Drodzy państwo, jak to wspaniale jest cieszyć się z tego, co się robi i odczuwać wielką satysfakcję. A na końcu tego całego efektu widać ludzi, którzy odczuwają tę samą satysfakcję, wstając z tych foteli i cieszyć się tą muzyką. To jest właśnie to, co właśnie osiągnął pan Billy Corgan. Wielkie gratulacje. To Tonight, Tonight.

0: Czekając na to, co wydarzy się 4 i 6 czerwca w Gliwicach, warto wspomnieć o tym, że panowie teraz obecni na swojej trasie koncertowej w Europie te kompozycje wykonują jako 22 z tych 25, po które sięgają przy okazji najnowszej trasy koncertowej. Zaczyna się od Welcome to the Jungle, kończy jak zwykle na Paradise City.
1: Autopromocja, playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
4: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
6: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
7: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
8: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
9: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.

To nowe dźwięki od formacji Europe. To właśnie w tym utworze pojawił się aktor znany z filmu Fargo czy Big Lebowski, czyli Peter Stormare. Polecam bardzo serdecznie ten krążek, o którym myślę, że dużo będziemy mówić w najbliższym czasie. W końcu to płyta, która 25 września będzie miała swoją premierę. Czekamy bez wątpienia na Come This Madness, czyli na wielki powrót tej szwedzkiej formacji. Ci giganci zaprezentują swój nowy album od 9 lat i to właśnie na tej płycie usłyszymy Michaela z formacji Opeth czy pana Tobiasa z zespołu Ghost. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać, natomiast teraz wracamy do tego, co wydarzyło się na ostatnim koncercie Erika Claptona w Madrycie. Proszę sobie wyobrazić, że pod koniec wykonywania kompozycji Cocaine nagle ktoś postanowił rzucić w Erika Claptona płytą winylową. Ja chciałem z tego miejsca tylko wyjaśnić pewną rzecz, że słuchanie płyt winylowych nie polega na tym, że rzuca się nimi w artystę, który jest na tej płycie, tylko trzeba użyć gramofonu. To tak w gwoli ścisłości, gdyby nie wszyscy wiedzieli, o co chodzi z tym słuchaniem muzyki, bo skupialiby się jednak na streamingu. Jednak jeśli chodzi o fizyczne nagrania, z nimi postępujemy inaczej. Ja wiem, że te płyty świetnie latają, ale bez przesady.

0: A Kazik Staszewski wraca do koncertowania z trasą Wracamy do życia. Wszystko rozpocznie się 22 maja od koncertu w Bydgoszczy, a zakończy 28 listopada na Teneryfie. Warszawa jak zwykle w listopadzie. Można stwierdzić, że to taka pomarańczowa trasa koncertowa na sterydach, no bo w końcu także z męskim graniem i to kilkukrotnie. No i także kilka bardzo ciekawych wakacyjnych miejscówek. Polecamy bardzo serdecznie. Więcej szczegółów oczywiście znajdziecie w mediach społecznościowych formacji Kult.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Wiesz, że mam znajomego, uwaga, który, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, no, z pociągu lata temu zakosił taką maluteńką umywaleczkę, które było w kiblu.
3: No co ty mówisz?
2: W blokach łazienki były tak małe, że żadna inna umywalka się nie mieściła. Słuchaj, do dzisiaj ją ma, przysięgam. Moja żona w czasach swojej młodości spotykała się z młodszymi od siebie facetami i na osiemnastkę swojego byłego chłopaka postanowiła zabrać mnie. Jej brat do mnie zadzwonił i mówi, słuchaj, no chciałaby na osiemnastkę, ty jesteś takie ciacho, wiesz, żeby tam po prostu im wszystkim buty pospadały. Idź z nią na tą osiemnastkę i poszedłem.
4: I wróciliście razem?
2: I wróciliśmy razem.
4: A jaki FIFA na to, no?
2: Tak było.
3: W tym tygodniu mamy dla was zaproszenie na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama.
1: Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
6: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
7: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama. Eskarok Rada.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze zerkniemy na to, z jaką serią wraca prawdziwa legenda progresywnego rocka. Powiemy także o tym, jak zespół Greta Van Fleet prawdopodobniej sobie zażartował z nas wszystkich. Z nas sobie zażartował. Ale zanim to wszystko, czas kogoś poużywać, tak, drodzy państwo? Używać będą panowie z Kings of Leon. To Use Somebody. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21 na to nasze muzyczne używanie.

Trochę czasu minęło od tego 93 roku. To Meat Loaf. Ale w końcu mówimy o kompozycji, która dotarła na szczyty list przebojów i to w ponad 25 krajach. Swoją drogą także takiego wyniku bez wątpienia życzymy formacji Evanescence. Formacji, która wraca i to już 4 września będzie prezentować swoje dźwięki, nowe dźwięki, na które czekamy w kontekście oczywiście tego, co Państwo pokazywali jakiś czas temu. Natomiast czekamy przede wszystkim na ich nowy krążek Sanctuary, który pojawi się już lada chwila, bowiem 5 czerwca. I to będzie to najważniejsze wydarzenie w najbliższym czasie, jeśli chodzi o formację Evanescence. Zresztą sama Emily powiedziała wprost, to album tworzony przez ponad 3 lata. Teraz, kiedy słucham go w całości, tuż przed oddaniem go światu, jestem cholernie dumna z każdej jego sekundy. A przed nami całkiem sporo sekund związanych właśnie z nowym Evanescence. To Who Will You Follow i nowe dźwięki.

są takie utwory, które po prostu się nie starzeją. To cudowne dźwięki od pana Chrisa Isaaka, które po wielu latach postanowił zrobić także zespół Him, The Wicked Game. Swoją drogą całkiem niedawno także ten utwór skowerował Social Distortion. To tak, gdybyście lubili punk rocka z południowej Kalifornii. Wręcz legendę. Ale my pozostaniemy przy legendzie, bo mam wrażenie, że teraz będziemy wznosić się na szczyty naszego dzisiejszego poniedziałkowego spotkania w Radarze. Ale to pewnie dlatego, że przed nami 8 minut, które muzycznie wydają się niczym pstryknięcie palca. Drodzy Państwo, zbliża się wyjątkowe wydawnictwo, a właściwie seria wydawnictw związana z prawdziwą legendą progresywnego rocka, czyli formacją King Crimson. Panowie postanowili zacząć wydawać serię koncertowych wydawnictw, które mają obejmować lata 2014-2021. Na pierwszy ogień idzie to, co panowie pokazywali w Nowym Jorku między 18 a 21 września 2014 roku i tak też nazywać się będzie ta płyta. 2014 New York City. I to właśnie tę płytę 10 lipca przedstawią panowie z formacji King's Crimson. A przy okazji tej płyty, to właśnie na niej cała plejada cudownych dźwięków. Swoją drogą przed nami także jeden z nich. To magiczne 8 minut z Epitaph.

A trasa koncertowa formacji Jam trwa w najlepsze. Panowie już w weekend pojawią się m.in. w Białymstoku w sobotę, no i w niedzielę w Biłgoraju. Ale maj to jeszcze m.in. Kraków, to jeszcze Jelenia Góra, to Oborniki Śląskie. No i zresztą tych koncertów całkiem sporo panowie z Jamu przygotowali na ten sezon koncertowy. Do tych koncertów jeszcze na pewno będziemy wracać w Radarze.

Nie tylko ten zespół nigdzie się nie wybiera. Pamiętacie, jak w ostatnim czasie mówiliśmy dużo o zespole Greta Van Fleet w kontekście ich chyba rozpadu, skoro panowie nagrali film, w którym właściwie się żegnają. W tym filmie padają dosyć ważne słowa thanks for the wild ride. No i wszyscy tak naprawdę na świecie odczytali to jako wielkie pożegnanie zespołu Greta Van Fleet, skoro lider tego zespołu dzisiaj skupia się na swoim innym bandzie, który nazywa się Mirador. Natomiast jeden z fanów, który zaczął odkrywać pewne rzeczy, które są w internecie w kontekście tego, że podobno ten zespół nigdzie się nie wybiera, jednak okazało się to prawdą. Tak, drodzy Państwo, chyba wracają, ponieważ zobaczyliśmy mały przedsmak utworu, który zatytułowany jest We Are Back, Baby. No i to chyba nie pozostawia żadnych wątpliwości. Panowie lubią, jak o nich się mówi, lubią, jak cały świat spogląda w ich stronę. I jak zwykle, nie po raz pierwszy, zagrali nam na nosie. To When the Curtain Falls i Greta Van Fleet.

0: I tymi pięknymi dźwiękami od Blink-182 kończymy nasze dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie w Radarze. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18:00 i z tego miejsca przyjemnego wtorku Wam życzę. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
2: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
1: Escaro Contour prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
2: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
1: Wejdź na escarock.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
2: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
1: Autopromocja. Playlista osobista.

kiedy jeden z twoich ulubionych zespołów wydaje nową płytę w dniu twoich urodzin, to nie może być przypadek. Tak to widzę przynajmniej. Mowa o tym zespole i o tej płycie Your Favorite Toy. To jeden z kawałków z tego właśnie krążka, od którego rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. To był utwór zatytułowany Window. No i mogę państwu już teraz obiecać, że dzisiaj jeszcze powrócimy do tego właśnie krążka zespołu Foo Fighters. A ja się kłaniam i zapraszam na tę najbliższą wieczorną godzinę w moim towarzystwie do Eski Rock. Startuje playlista osobista. Jeżeli chodzi o tę najnowszą płytę zespołu Foo Fighters, to pierwszy album od 2014 roku, nie wyprodukowany bądź współprodukowany przez słynnego producenta Grega Kirstina. I skoro wspomnieliśmy o nim, no to teraz sięgamy po jeden z tych ostatnich bardzo fajnych albumów, które ten właśnie pan wyprodukował. To był marzec 2024 roku, no i wspólna płyta Liama Gallaghera, zespołu Oasis i Johna Squire'a, znanego m.in. z The Stone Roses. Mars to Liverpool, przed nami.

No tak, mówiłem o płycie Foo Fighters, która ukazała się w moje urodziny w tym roku, jakoś tak śmiesznie wyszło. No, ta płyta, i to też fajny zbieg okoliczności, miała premierę z kolei w dzień imienin mówiącego te słowa. No i we wrześniu przyszłego roku to już będzie 20 lat od premiery Urban Hymns, tej właśnie płyty zespołu The Verve, który przed chwilą pojawił się w Esty Rock. No i to był jeden z utworów z tego albumu. Sonet. A na gitarze zagrał tam niejaki Simon Tong. No i jego postać połączy te dwa zespoły, które dziś obok siebie się pojawiają, bo teraz będzie grupa Gorillaz i dwa kawałki z płyty, na której również ten gitarzysta się pojawia. A dlaczego dzisiaj Gorillaz? Ano dlatego, że płyta Demon Days, czyli drugi krążek tej ekipy dowodzonej przez Damona Albarna, kończy 21 lat. Dokładnie w tym dniu i chciałbym przypomnieć dwa single tego krążka, które stały się wtedy wielkimi hitami. Zaczniemy od Feel Good Thing.

Wcześniej Feel Good Inc. No i przed sekundą There. Dwa utwory z płyty Demon Days zespołu Gorillaz, która dziś kończy 21 lat. A Gorillaz, przypomnę, w sierpniu na koncercie w Poznaniu. Tego typu planów koncertowych, a szkoda, nie ma póki co ten zespół. Oni za często w Polsce się zresztą nie pojawiają. Raz u nas zagrali w 2014 roku, no i potem mieli jeszcze pojawić się w Warszawie, ale się nie udało. Teraz też ogłosili trasę latem po Europie, ale do nas nie przyjadą. Szkoda. A fajnie by było ich posłuchać ze swoim najnowszym repertuarem z wydanej właśnie płyty Peaches, po którą sięgamy w tym momencie. To będzie ich najnowszy singiel, She Does It Right, The Black Keys przed nami.

To był Mammoth, czyli projekt Wolfganga Van Halena, syna słynnego Ediego, tak, tego samego. Jesienią, przypomnę, koncert w Polsce. Happy. Tak był zatytułowany ten utwór i mogę od razu Państwu powiedzieć, że jeszcze przed 22 pojawi się kolejny utwór pod takim samym tytułem, ale w innym wykonaniu. To za chwilę. Mammoth już za nami. No a teraz będą urodziny. Urodziny muzyka, który, o co tu dużo mówić, nadaje tempo i rytm poczynaniom zespołu Rammstein, jeżeli chodzi o brzmienie. Urodzony tego dnia w 66 roku w dzielnicy Pankow we wschodnim Berlinie. Dziś kończy dokładnie 60 lat. Perkusista zespołu Rammstein, Christoph Schneider. No i z tej okazji dwa utwory Rammsteina, w których świetnie będzie słychać, że gdyby nie pan Schneider, to Rammstein no nie brzmiałby tak samo. Najpierw Radio, a potem jeden z moich ulubionych coverów w wykonaniu tej właśnie grupy.

0: kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Reklama.
10: Playlista osobista w SC Rock. Zaprasza Michał Cieślik.

Sie stellt sich zur Schau für das Konsumprodukt und wird

Rammstein i Das Model w Esterock, czyli cover jednego z największych hitów innej niemieckiej grupy Kraftwerk. I raz jeszcze najlepsze życzenia dla Christopha Schneidera, perkusisty zespołu Rammstein, który dziś kończy 60 lat. No a teraz zaśpiewa facet, który jest starszy od pana Christopha dokładnie o 10 lat. John Lydon, albo jak ktoś woli, Johnny Rotten. W tym tygodniu aż 4 koncerty Public Image Limited w Polsce, grupy, której liderem właśnie jest pan John Lydon. Jutro na pierwszy ogień Gdańsk. Public Image Limited przed nami. No i happy!

0: Dizzy Clyro i True Believer tak zagrali na ubiegłorocznej płycie Footique. No i dziś wracamy do tego albumu z września 2025 roku. Teraz Gruby Mały. Taki tytuł nosi najnowszy singiel Artura Rojka. No i wiemy już, że zapowiada on nowy album artysty, który zatytułowany będzie Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Tak właśnie to pan Artur wymyślił. Album ma się ukazać jeszcze w tym roku. Dokładnej daty premiery nie znamy. Jesienią także transa koncertowa. No i proszę posłuchać, jak brzmi Artur Rojek w 2026.
1: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd. Przed kolegami, gdy stałem nagi,

Wcześniej Artur Rojek ze swoim najnowszym singlem, no i teraz Johnny Marr, gitarzysta grupy The Smiths, no i jeden z headlinerów festiwalu, którego organizatorem i dyrektorem jest Artur Rojek. Właśnie mowa, rzecz jasna, o OFF festiwalu. W tym roku na tej imprezie będzie można zobaczyć i usłyszeć na żywo tego właśnie pana. Johnny Marr, Easy Money, już za nami w SC Rock. No i za nami nasze kolejne poniedziałkowe wieczorne spotkanie. Podcast tego programu znajdzie się niebawem na naszej stronie skrock.pl, więc można będzie sobie jeszcze raz posłuchać tej dzisiejszej playlisty. Ja póki co pięknie dziękuję za wspólnie spędzoną godzinę. Życzę dobrego wieczoru. Obiecałem, że dzisiaj jeszcze powrócimy do nowej płyty zespołu Foo Fighters, Your Favorite Toy, którą w tym tygodniu mamy dla Państwa w prezencie w SC Rock. No i na koniec naszego spotkania kolejne z utworów z tracklisty tego albumu. Child Actor. Foo Fighters dzisiaj ode mnie na dobranoc.

0: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: To jest naprawdę kawał bardzo ładnego, poważnego samochodu. Tam się dużo w środku zmieniło, przede wszystkim w tej BMC 7. Jest jeden wielki telewizor.
0: Łukasz Bąk.
2: Każde koło przy prędkości maksymalnej będzie kręciło się z prędkością 10 200 obrotów na sekundę.
0: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! To wy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
0: Autopromocja. Reklama.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.

the Hawaiian noises.